a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: W tym programie kilka tematów. Na początek co z cenami paliw, potem Europa chce wolniejszej elektryfikacji aut. Od 1 lipca tachografy będą obowiązkowe dla lekkiego transportu. Dwie marki Volkswagena na dwóch pierwszych miejscach w Europie. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Z jednej strony porozumienie pokojowe USA z Iranem przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym. Z drugiej rząd zapowiedział, że z końcem czerwca przestanie obowiązywać pakiet ceny paliw niżej. Przy obecnych poziomach cen hurtowych ta zmiana podniosłaby koszt tankowania 95-oktanowej benzyny do poziomu około 6,75 zł za litr. A za litr diesla płacilibyśmy blisko 7 zł. Kierowcom pozostaje trzymać kciuki, aby w najbliższych dniach na giełdach naftowych utrzymywała się spadkowa tendencja, która pomoże uniknąć cenowego szoku przy dystrybutorach na początku lipca. Przewidywane przez epetrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to 5,84 zł do 5,97 zł za litr dla 95-oktanowej benzyny, 5,99 zł do 6,14 zł za litr dla oleju napędowego oraz od 3,38 zł do 3,46 zł za litr dla autogazu.
0: Autoradio.
1: Europa nie przechodzi na samochody elektryczne tak szybko, jak planowano, dlatego coraz częściej mówi się o potrzebie zmiany unijnych regulacji. Kilka dni temu informowaliśmy, że Polska chce rezygnacji z przepisów o autach elektrycznych w firmach. Grupa państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zablokowała tak zwane zazielenianie flot podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw transportu w Luksemburgu. Chodzi o propozycję unijnego rozporządzenia o czystych pojazdach firmowych, które ma wymusić na dużych przedsiębiorstwach wymianę samochodów na bezemisyjne i niskoemisyjne, pisał serwis Bankier. Komisja Europejska zaproponowała w grudniu 2025 roku, że po 2035 roku 10% aut w Unii Europejskiej będzie mogło być nadal napędzane paliwami kopalnymi. Rzeczpospolita pisze, że może nastąpić kolejne złagodzenie celów emisyjnych. Od 1 lipca tachografy obowiązkowe dla lekkiego transportu. Szczegóły za chwilę.
0: Aktualne przepisy.
1: Zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej obowiązek montażu tachografów obejmie również lżejsze pojazdy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie towarów. W praktyce oznacza to, że firmy korzystające z busów lub zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, ale nie przekraczających 3,5 tony, będą musiały wyposażyć je w inteligentne tachografy drugiej generacji. Co istotne, nowe przepisy dotyczą wyłącznie przewozów międzynarodowych, w tym kabotażowych. Nie obejmą natomiast transportu krajowego ani przewozów pasażerskich. Busy do 9 osób, niezależnie od tego, czy jeżdżą po Polsce, czy za granicą, nadal będą zwolnione z tego obowiązku.
0: Autoradio.
1: Dwie marki Volkswagena na dwóch pierwszych miejscach w Europie. Skoda przyspiesza nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W 2026 roku jest już drugą najpopularniejszą marką i z ponad 14,5% wzrostem goni pierwszego Volkswagena. Volkswagen jest zdecydowanym liderem w Europie. Odpowiada za 10% całego rynku. Co ciekawe, Volkswagen zanotował największy spadek udziału w rynku ze wszystkich liczących się producentów. Ma jednak bezpieczną przewagę nad drugą Skodą i trzecią Toyotą. Może w samym Volkswagenie powodów do zadowolenia nie ma, to już w grupie Volkswagen AG świetny wynik Skody na pewno rekompensuje potknięcie Volkswagena, zwłaszcza, że bardzo mocno urosło też Audi. Żaden chiński koncern nie załapał się do pierwszej dziesiątki. Najlepiej radzi sobie Geely Group, sprzedało ponad 138 tysięcy aut, notując wzrost sprzedaży o blisko 5%. To 14 miejsce na starym kontynencie. Tu jednak olbrzymia gwiazdka. W wynikach Geely wliczone są Volvo, Geely, LEVC9, Lotus, Link & Company, Polestar, Smart oraz Zeekr. Na 17 miejscu znajduje się SAIC Motor, a więc właściciel MG Maxusa, na 19 BYD, na 21 Chery Group, właściciel Chery, Omody, JQ i J-Tura.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na początek Bardo, gdzie wypadek, w którym samochód zabił spacerujących turystów, wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i organizacji ruchu w historycznym centrum miasta. Władze wykluczają całkowite zamknięcie zrewitalizowanego deptaka dla samochodów. Urząd planuje zmiany w rejonie Placu Wolności. Materiał Jacka Zycha.
2: Rzeczywiście po tragedii, do jakiej doszło tam kilka dni temu, szczególnie turyści pytają o możliwość całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego wyremontowanego deptaka. Droga ta łączy kamienny most z Bazyliką i Placem Wolności i stanowi główny trakt spacerowy w mieście. Burmistrz miasta wskazuje jednak na przeszkody techniczne i logistyczne, które uniemożliwiają wyprowadzenie stamtąd samochodów.
3: Zamysłem tego remontu, który był w dwóch etapach robiony, właśnie było, żeby stworzyć takie miejsce, w którym można będzie spokojnie spacerować. Natomiast nieszczęściem naszych miejscowości jest to, że to są drogi przejazdowe, mimo ósemki, i całkowicie wyłączyć z ruchu tego nie można.
2: Powiedziała mi burmistrz Barda, Marta Ptasińska. Z kolei wprowadzenie progów zwalniających na zabytkowej trasie napotyka na ograniczenia konserwatorskie. Drgania wywoływane przez samochody przejeżdżające przez progi mogłyby uszkodzić strukturę okolicznych, historycznych budynków. Dodatkowym problemem pozostaje całkowite niemal ignorowanie przez kierowców znaków ograniczających w tym miejscu prędkość do 20 km na godzinę.
3: Pracujemy w tej chwili nad zmianą trochę w tym obrębie samego miejsca przy Bazylice, czyli tutaj Plac Wolności na skrzyżowaniu z ulicą Noworudzką i Główną. Przesuniemy prawdopodobnie, taki jest plan w tej chwili, przesuniemy słupki. One będą stały od strony ulicy, a nie od strony chodnika, bo one trochę nieszczęśliwie stały od strony chodnika. Wcześniej już o tym myśleliśmy, natomiast teraz ten straszny wypadek, ta tragedia też nam pokazała, żeby te słupki przesunąć.
2: Nowe słupki zostaną zamontowane bezpośrednio przy krawędzi jezdni, tak aby skutecznie oddzielić ruch kołowy od przestrzeni dla pieszych. Z Barda, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Przez dwa dni klub żeglarski Poseidon na sportowo świętował swój 50. jubileusz. Do regatii walki o puchary dołączyło także spotkanie z tymi, którzy prowadzili klub przez minione półwiecze.
4: Życie klubu żeglarskiego Poseidon zaczęło się w Legnickiej Hucie. Przez wiele lat był częścią działu PTTK. Wypłynął jednak na własne wody i obecnie ma swoją bazę na Jeziorze Kunickim. W jubileuszowych regatach startował żeglarski na rybek i wilki morskie, które mają za sobą rejsy po morzach świata, ale zawsze wracają do ulubionego portu w Kunicach. Puchary wręczał komandor Marek Kowalik.
5: Pierwsze miejsce w klasie Optymist w regatach jubileuszowych 50-lecia klubu żeglarskiego Poseidon zajął kolega Jasiu Breś z klubu Hans Miłkowice. Brawo! Pierwsze miejsce w klasie Open. Pierwsze miejsce zajął jacht, który ma nazwę Ostatni. Załoga była w składzie Stanisław Babiak i Marek Beresiński. Zapraszamy.
4: Żeglarskie święto w Kunicach zakończyło wspomnieniowe spotkanie, w trakcie którego pojawiły się także ważne deklaracje. Wójt gminy Kunice Krzysztof Błądziński.
6: Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowym momentem w historii naszego samorządu i całej społeczności gminy Kunice. 50 lat to nie tylko liczba, to pół wieku pasji, zaangażowania, społecznej pracy i miłości do żeglarstwa.
4: Jeden z założycieli klubu, Jerzy Wójcik.
7: Cieszę się bardzo, że to, co zaczęliśmy, trwa do tej pory, że teraz to widzę, że rozkwita bardzo i cieszę się ogromnie i dziękuję wszystkim żeglarzom za to, że wkładają tu swój wkład.
4: Marcin Borys, radny sejmiku województwa dolnośląskiego.
8: Mamy tak zwany program Fundusz Odrzański, on nie jest przeznaczony tylko na rzekę Odrę, taki był pierwowzór tego pomysłu, natomiast dzisiaj chcę pomagać wszystkim, którzy mają pasję do żeglarstwa. Gratuluję młodzieży, którą Państwo wychowujecie. Urząd Marszałkowski, Pan Sejmik Województwa Dolnośląskiego dołoży wszelkich starań. Zrobimy projekt i będzie niespodzianka dla wszystkich Państwa.
4: Piotr Wawrzyniak, Jelenia Góra.
9: Chciałem życzenia złożyć od wszystkich żeglarzy z naszego regionu, z regionu jeleniogórskiego, a tym bardziej podziękować za przytulenie mojego rodzinnego klubu, którym jest Horyzont, gdyż mamy spuszczoną wodę w tej chwili w Jeziorze Pilichowickim i musieliśmy się gdzieś na ten czas remontu tamy podziać.
4: Leszek Musiał, Wałbrzych.
10: Nasuwa mi się takie popularne, aforystyczne powiedzenie. Prawdziwe życie zaczyna się po 50. Pełnych wiatrów w płucach i na waszych jachtach. I oczywiście, żeby fale przyjaźni, marzeń i pasji zalewały pokłady waszych klubowych jachtów, żeby wam tego nigdy nie zbrakło.
4: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: A na koniec podróże małe i duże, czasami niezwykle zaskakujące. Pan Olgierd, prawnik i podróżnik, zatrzymał się swoim kamperem na weekend w okolicy Kamiennej Góry, a dokładnie w Gorzeszowie, na skałkach gorzeszowskich. Jakież było jego zdziwienie, kiedy na swojej drodze napotkał kangura.
11: Starałem się rano dojechać z parkingu spod głazów krasnoludków w kierunku Chełmska. W połowie drogi okazało się, że drzewo, dąb jest zwalone przez drogę. Musiałem nawrócić. Olgierd Rudek. Najpierw zobaczyłem zająca, który kica przez łąkę, bardzo fajnie. Natomiast jak już dojeżdżałem do tego miejsca, mniej więcej 300 metrów było to stąd, zobaczyłem kicającą w moją stronę coś. Jak przykicało bliżej, okazało się, że był to nie mniej, nie więcej, tylko kangur. Nie planowałem wycieczki do Australii, jednak jesteśmy w powiecie kamiennogórskim. Nie kojarzyłem, że tu mieszkają kangury, wolno żyjące. Zatrzymałem samochód, sięgnąłem po telefon. On był bardzo zaciekawiony, podbiegł do mnie, podkicał do mnie, zatrzymał się w odległości może 10 metrów przed samochodem, popatrzył na mnie, poczekał, aż zrobię odpowiednią ilość zdjęć, jak nakręcę krótki filmik, i oddalił się w swoją stronę, też jakoś nie bardzo spiesznie. Był mokry na pewno, więc ten nocny deszcz mu zaszkodził. Czy wyglądał na wystraszonego? No trudno, nieczęsto widuję kangury, szczególnie w naturze, ale nie wyglądał na bardzo szczęśliwego kangura, tak do końca szczęśliwego kangura. Starałem się zainteresować nadleśnictwo tutejsze, nie było zainteresowane, starałem się zadzwonić do zoo w Łącznej. Jeden telefon nie odbierał, jak po jakimś czasie udało mi się zadzwonić na inny telefon, no to okazało się, że w zasadzie to im nie zginęło takie zwierzę, no ale może się będą orientować i starać się ustalić.
12: Sprawa wydaje się błaha, jednak trzeba ustalić, kto jest właścicielem kangura i czy nie zagraża on bezpieczeństwu swoim i turystów, i czy w kamiennogórskich lasach ma szansę przeżyć. Do sprawy wrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odgrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, Radzie Nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
2: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
2: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Gramy.
1: Gramy.
0: Bo kochamy muzykę.

Morat i Alvaro Soler i Yo Contigo Tu Conmigo. Cokolwiek to znaczy, wiemy tylko tyle, że to letnia piosenka i bardzo dobrze w letnim języku wykonywana, wakacyjnym takim, który pachnie z daleka lemoniadą. A my chcemy tylko dyskretnie przypomnieć, że jak jest 23 czerwca, to zdecydowanie jest tak jak w tej piosence od 100. To już lato i 11 po 6.

0: z muzycznym radiem.
1: Tak, lato, słoneczki i serce biją, wakacyjna miłość też pewnie, a gdyby ktoś o poranku pytał, czy ja kolej wyciągać naczynia ze zmywarki, to informujemy, że dzisiaj jest Dzień Ojca. Ale również, i to chyba nie jest przypadek, Dzień Wędkarza, Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Noc świętojańska ponoć też jest, to w Wigilię Świętego Jana w nocy z 23 na 24 czerwca. Wanda i Zenon, oni mają dzisiaj imieniny. Słońce wstało o 4:43, zajdzie o 21:15. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 38 minut. Będzie trwał 16 godzin i 32 minuty. Ekspresowo zaglądamy sobie do kalendarza muzycznego. W nim zapisano, że 86 lat temu urodził się Stuart Sutcliffe, basista formacji The Beatles w latach 1960-61, zmarł w roku 1962, mając ledwie 21 lat. Randy Jackson, gitarzysta, basowy, wokalista, muzyk sesyjny, producent muzyczny, współpracujący m.in. z formacją amerykańską Journey, a także Boston, Brooke White, Mariah Carey, Paulą Abdul, urodził się 70 lat temu, a w 1970 urodził się Mark O, czyli Marco Albrecht, DJ i producent muzyki elektronicznej. Daffy, piosenkarka soulowo-popowa, kończy dzisiaj 42 lata, a też trzeba wspomnieć o smutnych rocznicach. 26 lat temu odszedł do największej orkiestry Bogdan Łyszkiewicz, wokalista, kompozytor, gitarzysta, autor tekstów, lider formacji Chłopcy z Placu Broni. Urodził się w roku 1964, a odchodząc miał lat 35. 5 lat temu zaś odszedł Wojciech Karolak, muzyk jazzowy, wirtuos organów Hammonda, kompozytor, pianista, aranżer, saksofonista, urodzony w roku 1939, odchodząc miał słuszny wiek, lat 82. Prywatnie był mężem Marii Czubaszek.
0: Kalendarium regionu.
1: Zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 23 czerwca zapisały je historia fakty następujące. W 1925 roku zmarł naukowiec, geograf Józef Parcz, urodzony w Szklarskiej Porębie. Jego ojciec był dyrektorem handlowym huty Józefina. Wśród wielu prac naukowych wydał dwutomową monografię śląską. W roku 1945 rosyjski komendant Jeleniej Góry, major Smirnow, zorganizował z niemieckich mieszkańców grupę robotników, których zadaniem był demontaż urządzeń przemysłowych i przygotowanie ich do wywiezienia do Związku Radzieckiego. A w roku 2010 grupa polskich himalaistów z jeleniogórzaninem Rafałem Fronią zdobyła szczyt Nanga Parbat. Gratulujemy.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Muzyczne Radio, amanti della buona musica.

0: Ponad 120 osób czytało w niedzielę 21 czerwca powieść noblistki Olgi Tokarczuk podczas 12 wrocławskiego maratonu czytelniczego. Książkę Prowadź swój pług przez kości umarłych czytali nieprzerwanie przez 8 godzin wrocławianie, wśród których byli m.in. ludzie świata kultury i mediów, samorządu i organizacji pozarządowych, nauki i biznesu oraz zwykli mieszkańcy. Tak pisze portal wrocław.pl, a my się trochę dziwimy. Tylko 120 osób? Jakby były to teksty Zenka Bartyniuka, przyszłoby czytać 500 osób.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Budzimy, 6:24 nawet. Teraz męskie granie orkiestra, wersja 2026. Igor Herbut, Igut w skrócie. Zalia i Bambino. Vito Bambino. Nareszcie.

0: Stellar i Kawa, czy Snake Charmer, czyli zaklinacz węży. Najbardziej byśmy chcieli, żeby niektórym zakleli węża w kieszeni, którego mają, na przykład ministrowi finansów. 6.30 na zegarku, jeśli chodzi o inne fajne numery, to będzie ich więcej, ale dosłownie za chwilkę i będziemy też do was wracali za moment z prognozą pogody i raportem regionalnym.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.
0: O poranku to może i nawet trochę rześko, od 12 do 16 stopni, teraz o 6.31. Ale później całkiem przyjemne temperatury, 24 do 26 stopni pokażą nasze termometry, a na niebie pokaże się słońce z niewielką ilością chmur. Padać dzisiaj raczej nie powinno, a wiatr jest słaby i wieje nam generalnie z północy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: O pogodzie wiemy wszystko, sprawdzamy jeszcze ciśnienie. To jest całkiem 1023 hektopaskale, czyli wysokie, ale w ciągu dnia delikatnie spadnie. Biometr jest i będzie korzystny, a jakość powietrza w całym regionie teraz jest wręcz idealna. A na poranny raport regionalny zaprasza Anna Tarkota.
4: Dzień dobry. W tym raporcie koniec egzaminów zawodowych, Kłodzko i remont zabytkowego budynku ośrodka kultury na finiszu, a także zamknięty zielony szlak w Karkonoszach z powodu trwających prac. Zapraszam na szczegóły. Maj należał do maturzystów, czerwiec jest czasem egzaminów zawodowych w szkołach branżowych i technikach w całym regionie. Skończyła się sesja lato 2026, która dla wielu uczniów była jeszcze większym wyzwaniem niż matura. W powiecie bolesławieckim do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiło ponad 1000 uczniów z 5 szkół.
5: To egzaminy, od których zależy nie tylko zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu. W przypadku uczniów techników ich zaliczenie jest także warunkiem ukończenia szkoły.
6: Na czym polega taki egzamin? Jest część pisemna i jest część praktyczna. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym Bolesławcu.
5: Czy można powiedzieć, że to jest taka zawodowa matura?
6: Na pewno tak. I myślę, że można nawet powiedzieć, że jest trochę trudniejsza od tej matury, dlatego że część pisemna jeszcze jest zdawana przez większość oczywiście zdających i żeby ją zdać należy mieć 50% punktów, natomiast część praktyczna, żeby ją zdać, trzeba uzyskać 75%, więc jest to jednak bardzo dużo, na maturze potrzebujemy tylko 30%. Są egzaminy, które są trudniejsze i są te, które są łatwiejsze, czyli kwalifikacje zawodowe, które mają wysoką zdawalność albo niską. Te, które są najtrudniejsze, czyli te o niskiej zdawalności, to przede wszystkim przedmioty, które są mechaniczne, elektrotechniczne. U nas na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych zawód mechatronika uznawany jest za najtrudniejszy egzamin zawodowy. Dlatego, że jest złożony z 4 kwalifikacji. Tam wchodzi w grę automatyka, elektryka, elektronika i mechanika. Te najłatwiejsze egzaminy zawodowe to te, które polegają tak naprawdę na dokumentacji, a nie przygotowaniu jakiegoś tworu. Jeżeli dokumentacja, no to spedytor, to logistyk, to ekonomista. Te egzaminy należą do najłatwiejszych, można się do nich dobrze przygotować, są schematyczne i jest najwyższa oczywiście zdawalność. Wyniki będziemy mieli dopiero 28 sierpnia, czyli do 7 września uczniowie otrzymają świadectwo.
5: Czyli w przypadku technikum zdanie tego egzaminu kończy szkołę, nie tylko matura.
6: Dokładnie tak. Uczeń musi zdać egzamin i pisemny i egzamin praktyczny, aby ukończyć szkołę.
5: Najwięcej absolwentów bolesławieckich techników, którzy decydują się na studia, wybiera kierunki zgodne z wyuczonym zawodem. Przede wszystkim informatykę, mechatronikę, automatykę i robotykę, budownictwo, logistykę oraz finanse i rachunkowość, co zresztą pokrywa się z ogólnopolskimi trendami wśród absolwentów techników. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Teraz Kłodzko, gdzie już tylko tygodnie dzielą mieszkańców od pierwszego spektaklu w nowo wyremontowanej sali Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Zabytkowa kamienica, w której się znajduje placówka, przeszła gruntowny remont. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, remont Kłodzkiego Ośrodka Kultury rozpoczął się na początku tego roku. To największa modernizacja tego miejsca od niemal 100 lat. Tym, co rzuca się w oczy jeszcze przed wejściem do budynku, to przede wszystkim elewacja i dach, na którym przywrócono usuniętą na początku XX wieku charakterystyczną śląską mozaikę.
7: Ta żółta, śliczna elewacja z dachem, dostosowane to do wymogów konserwatorskich, tego, co było wcześniej jeszcze przed wojną. Neon, który został po wojnie zamontowany już w czasach Polski Ludowej, a w środku, wchodząc do środka, to przede wszystkim wyposażenie sceniczne i sama scena przykuwa moje oko, mimo to, że jeszcze nie jest skończona.
3: A na niej wysokiej klasy sprzęty sceniczne, które, jak zapewnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko, umożliwią realizację naprawdę wymagających przedsięwzięć artystycznych. Spore zmiany przechodzi też remontowana widownia. Tu ma być zdecydowanie wygodniej i stabilniej.
7: Tak, widownia przeszła przede wszystkim wzmocnienie podstawy. Będą tam wymiany krzeseł, wymiany niektórych elementów związanych z systemem grzewczym. Zachowaliśmy piękne, stuletnie, zabytkowe grzejniki, które były tam wsadzone i wiele innych takich elementów drobnych związanych z oświetleniem na sali.
3: W budynku Kłodzkiego Ośrodka Kultury poza salą widowiskową jest też galeria. Mają swoje siedziby organizacje pozarządowe, działają kółka zainteresowań. Jest też kawiarnia. Zakończenie prac wartych ponad 6 milionów złotych zaplanowano na koniec sierpnia tego roku. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: A na koniec prace remontowe na Zielonym Szlaku, ścieżka nad Reglami w rejonie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach, które nadal trwają. Ze względu na zakres prowadzonych robót oraz specyfikę terenu, KPN nie widzi możliwości udostępnienia tego szlaku od początku wakacji. Dokładamy wszelkich starań, aby prace postępowały jak najszybciej, przekonuje Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
8: Być może, że do końca czerwca nie uda nam się, ale musimy się sprężyć. Będę prosił też wykonawcę, żeby ewentualnie przerzucił pewne siły, środki organizacyjne, aby jak najszybciej to zrobić, przynajmniej do takiego stanu, aby móc spokojnie wędrować, natomiast ewentualnie jakieś prace wykończeniowe tam realizować. Natomiast dzisiaj no, mamy konflikt, bo na ścieżce stoją pakiety z drewnem do budowy kładki w tych miejscach i tam jest bardzo ciężko przejść, w związku z tym nie zachęcamy. Natomiast, tak jak powiedziałem, będziemy się starać, żeby w tym największym szczycie ruchu turystycznego, wakacyjnego szlak był dostępny.
4: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

To wcale nie jest takie głupie z tymi życzeniami, żeby nigdy nie dorosnąć, zwłaszcza, że jak człowiek nie dorośnie, to może się dłużej cieszyć tym smakiem cukrowych wat.

0: Ale swoją drogą, czy widzieliście kiedyś faceta, który wziął i dorosnął? No przecież nie.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: To były prawdy życiowe w wykonaniu Sylwii Grzeszczak. Za moment u nas Matara.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne radio o poranku.
8: Sprawdzamy godzinę.
0: 6.45, wersja dla zaspanych za kwadrans. 7. wersja dla bardzo zaspanych za 15.07. Martara obiecaliśmy, że będzie. Proszę bardzo, oto ona. Send the message.

Ian Storm, teraz Ron Van Den Boyken i Men Runaway. Runaway, czyli uciekać, biegnąć sobie gdzieś tam w przód i my też będziemy sobie biegnęli teraz w przód. Biegnęli, biegli, tudzież człowiek nie jest zbyt biegły, w języku polskim zwłaszcza. Będziemy biegli w przód w kierunku autobusu, który nas zawiezie albo do pracy, albo do szkoły, bo te wakacje to jeszcze się nie zaczęły, ale spokojnie, spokojnie, zaraz się zaczną, tak jak u nas. Zacznie się horoskop za moment.

0: na cały dzień.
1: No dobrze, sprawdzamy. Zaczynamy jak zwykle od baranów, które będą mogły z łatwością nadrobić dziś zaległości. Warto działać konsekwentnie i nie rozpraszać się drobiazgami. Byki poczują większy spokój i pewność siebie. To dobry dzień na podejmowanie praktycznych decyzji. Bliźnięta będą mogły liczyć na inspirujące rozmowy, a ktoś podsunie im ciekawy pomysł. Raki zapragną zadbać o swój komfort i odpoczynek. Drobna zmiana codziennej rutyny wyjdzie im na dobre. Lwy będą przyciągały uwagę swoim entuzjazmem. Ich pozytywne nastawienie udzieli się innym. Panny uporządkują sprawy, które od dawna czekały na rozwiązanie. Wieczór przyniesie im poczucie satysfakcji. Wagi będą mogły znaleźć kompromis w ważnej sprawie. Spokojna rozmowa pomoże uniknąć nieporozumień. Skorpiony będą wyjątkowo skuteczne i zdeterminowane. Warto jednak pamiętać o chwili odpoczynku. Strzelce chętnie podejmą nowe wyzwania. Odwaga i otwartość przyniosą im dobre rezultaty. A koziorożce? Koziorożce będą mogły działać bez pośpiechu i osiągną zamierzone cele. Systematyczność okaże się ich atutem. Wodniki będą pełne energii i kreatywności. Dzień sprzyja realizacji ciekawych pomysłów. Ryby poczują większą harmonię i wewnętrzny spokój. Warto zaufać swoim przeczuciom. A kiedy? Dziś, we wtorek 23 czerwca. Gdybyście pytali, kto dzisiaj będzie sprzątał, to przypominamy, dzisiaj jest Dzień Ojca. I Noc Świętojańska też ma być, czyli Wigilię Świętego Jana w nocy z 23 na 24 czerwca. Właśnie, a jeśli chodzi o inne święta, typowe mniej lub bardziej, to mamy Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski Ogólnopolski, Dzień Świadomości Raka Prostaty, a także Dzień Wędkarza. Wanda kulturalna, miła, uczynna i koleżeńska, a także Zenon silny, gniewny, ale łaskawy mają imieniny, a osoby urodzone 23 czerwca są obdarzone niezwykłą intuicją. Chętnie pomagają innym i angażują się w przedsięwzięcia charytatywne. Są wytrwałe i mają wielkie ideały. Łatwo zdobywają przyjaciół i współpracowników. Mają też powodzenie w miłości, są bardzo namiętne i zazdrosne. Szczęśliwa dla nich cyfra 2, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku to lew.
0: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: No tak, ona jest supermodelką, śpiewa Måneskin, a jak jest supermodelką, to zdarza jej się pójść na randkę, zresztą jak się nie jest supermodelką, to też się zdarza, supermodelom też się zdarza i tym, co nie są supermodelami też.
1: Witajcie kochani, tutaj Dominika Kwiatkowska, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Przy czym bywają niespodzianki, a u nas będą też wiadomości.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Gwałtowne burze na południowym wschodzie, za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw, sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej. Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach.
3: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
2: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek, benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 11 groszy, czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35- i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć się do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na Mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki.

0: pracować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdelinet, Magdalenę Fremch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. lokatę w rankingu ATP.
1: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
0: Wimbledon zacznie się w poniedziałek.
2: To były wiadomości.

0: Nie wiemy, co to są to helele, ale mamy nadzieję, że jest to coś dobrego do jedzenia, co można na śniadanie przyrządzić i człowiek od razu będzie szczęśliwszy przez cały dzień później. A ten dzień to wtorek 23 czerwca. My gramy Velile i Safri Duo, a na zegarze 9 po 7. Jakby ktoś się zastanawiał, czyja dzisiaj kolej sprzątania i odkurzania, to my mówimy krótko, dzisiaj jest Dzień Ojca. A oprócz tego Dzień Wędkarza również. Są tacy, którzy łączą te dwa dni w jeden i tym gratulujemy w sposób szczególny.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Tak, i budzić będziemy, ale to dosłownie za minutę. Bądźcie z nami.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Wspieraj stawy i ciesz się ruchem.
1: Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nie wiem, czy pamiętacie film Barei, w którym to Miś zresztą się nazywał, ten film, w którym to świętowano dzień pierwszego pasażera, bo się komunikacja miejska zepsuła i na tramwajach wywieszano wtedy hasło "Twoje serce przypomina piechotą zdrowie" i w sumie rację mieli. Wczoraj taka odrobina prywaty, miałem przyjemność przejechać się A4 całym odcinkiem od Rzeszowa aż po Wrocław z kawałkiem. No i tak jechało się powoli, czasami w korku, czasami w ogóle się nie jechało, ale to ma plusy, bo wtedy można również poznać nowych ludzi, na przykład poznać kogoś z pomocy drogowej. No i człowiek taki jedzie i jedzie i jedzie i jedzie i jedzie i poznaje nowych ludzi i później znowu jedzie i nawet szaleńczo jedzie 30 na godzinę.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: A jak już dojedzie, no to są wreszcie jakieś plusy. Dojeżdża do korka przed Wrocławiem. Ten korek wczoraj miał jakieś 15-17 kilometrów. Znowu się jechało powoli albo się w ogóle nie jechało. No i sobie wymyśliliśmy z kolegami, że polskie autostrady powinny mieć hasło. Hasło reklamowe powinno brzmieć: przypominamy. Pośpiech upokarza. A jeśli jesteśmy już przy tematach motoryzacyjnych, to bardzo proszę, teraz na 14,5 minuty po 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie kilka tematów. Na początek co z cenami paliw, potem Europa chce wolniejszej elektryfikacji aut. Od 1 lipca tachografy będą obowiązkowe dla lekkiego transportu. Dwie marki Volkswagena na dwóch pierwszych miejscach w Europie. Ruszamy!
1: Autoradio.
2: Z jednej strony porozumienie pokojowe USA z Iranem przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym. Z drugiej rząd zapowiedział, że z końcem czerwca przestanie obowiązywać pakiet ceny paliw niżej. Przy obecnych poziomach cen hurtowych ta zmiana podniosłaby koszt tankowania 95-oktanowej benzyny do poziomu około 6,75 zł za litr. A za litr diesla płacilibyśmy blisko 7 zł. Kierowcom pozostaje trzymać kciuki, aby w najbliższych dniach na giełdach naftowych utrzymywała się spadkowa tendencja, która pomoże uniknąć cenowego szoku przy dystrybutorach na początku lipca. Przewidywane przez epetrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to 5,84 zł do 5,97 zł za litr dla 95-oktanowej benzyny, 5,99 zł do 6,14 zł za litr dla oleju napędowego oraz od 3,38 zł do 3,46 zł za litr dla autogazu.
1: Autoradio.
2: Europa nie przechodzi na samochody elektryczne tak szybko, jak planowano, dlatego coraz częściej mówi się o potrzebie zmiany unijnych regulacji. Kilka dni temu informowaliśmy, że Polska chce rezygnacji z przepisów o autach elektrycznych w firmach. Grupa państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zablokowała tak zwane zazielenianie flot podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw transportu w Luksemburgu. Chodzi o propozycję unijnego rozporządzenia o czystych pojazdach firmowych, które ma wymusić na dużych przedsiębiorstwach wymianę samochodów na bezemisyjne i niskoemisyjne, pisał serwis Bankier. Komisja Europejska zaproponowała w grudniu 2025 roku, że po 2035 roku 10% aut w Unii Europejskiej będzie mogło być nadal napędzane paliwami kopalnymi. Rzeczpospolita pisze, że może nastąpić kolejne złagodzenie celów emisyjnych. Od 1 lipca tachografy obowiązkowe dla lekkiego transportu. Szczegóły za chwilę.
1: Aktualne przepisy.
2: Zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej obowiązek montażu tachografów obejmie również lżejsze pojazdy wykorzystywane w międzynarodowym transporcie towarów. W praktyce oznacza to, że firmy korzystające z busów lub zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, ale nie przekraczających 3,5 tony, będą musiały wyposażyć je w inteligentne tachografy drugiej generacji. Co istotne, nowe przepisy dotyczą wyłącznie przewozów międzynarodowych, w tym kabotażowych. Nie obejmą natomiast transportu krajowego ani przewozów pasażerskich. Busy do 9 osób, niezależnie od tego, czy jeżdżą po Polsce, czy za granicą, nadal będą zwolnione z tego obowiązku.
1: Autoradio.
2: Dwie marki Volkswagena na dwóch pierwszych miejscach w Europie. Skoda przyspiesza nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W 2026 roku jest już drugą najpopularniejszą marką i z ponad 14,5% wzrostem goni pierwszego Volkswagena. Volkswagen jest zdecydowanym liderem w Europie. Odpowiada za 10% całego rynku. Co ciekawe, Volkswagen zanotował największy spadek udziału w rynku ze wszystkich liczących się producentów. Ma jednak bezpieczną przewagę nad drugą Skodą i trzecią Toyotą. Może w samym Volkswagenie powodów do zadowolenia nie ma, to już w grupie Volkswagen AG świetny wynik Skody na pewno rekompensuje potknięcie Volkswagena, zwłaszcza, że bardzo mocno urosło też Audi. Żaden chiński koncern nie załapał się do pierwszej dziesiątki. Najlepiej radzi sobie Geely Group, sprzedało ponad 138 tysięcy aut, notując wzrost sprzedaży o blisko 5%. To 14 miejsce na starym kontynencie. Tu jednak olbrzymia gwiazdka. W wynikach Geely wliczone są Volvo, Geely, LEVC9, Lotus, Link & Company, Polestar, Smart oraz Zeekr. Na 17 miejscu znajduje się SAIC Motor, a więc właściciel MG Maxusa, na 19 BYD, na 21 Chery Group, właściciel Chery, Omody, JQ i J-Tura.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Człowieki się w luksusach tak zwanej porannej słowiańskiej klimatyzacji, czyli posiadanie otwartego okna w studiu, czasami kończy się tak, że człowiek połknie owada, muchę jakąś albo inne stworzenie latające letnie i później się krztusi na antenie, przepraszam za to. Najmocniej jakieś 10 minut trwało, zanim dojdzie się do siebie, ale już jest nieźle i teraz mogę powiedzieć wam, Papa Jam i Love to za nami, a na napad teraz będziemy się wybierali z mrozem, odrobina chłodu nie zaszkodzi. 26,5.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
0: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Patrzymy na termometr, a ten termometr pokazuje już teraz między 15 a 18. Później zatrzyma się między 24 a 26 kreską i dzień będzie z mnóstwem słońca i z odrobiną chmur, na nasze szczęście, bo wtedy odrobinka chłodu też się pojawi. Deszcz dzisiaj nas nie będzie chłodził, podobnie jak wiatr, który jest słaby i będzie nam wiał tylko i wyłącznie z kierunków generalnie północnych. Jeśli chodzi o wartość ciśnienia, to ono jest wysokie, 1023 hektopaskale na barometrach w stolicy regionu i będzie delikatnie spadać.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Pogoda, wiemy o niej wszystko, sprawdzamy jeszcze tylko, jaki biometr jest i tu jest niespodzianka, korzystny. I taki będzie przez cały dzień, a jakość powietrza w całym regionie jest idealna, wszędzie wyświetlane są zielone odczyty z czujników smogowych. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Trwa śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy w Prochowicach. Wszystko zaczęło się na początku czerwca, kiedy jeden z mieszkańców zauważył śnięte ryby oraz pianę unoszącą się na powierzchni wody. O sytuacji natychmiast powiadomił odpowiednie służby. O szczegółach mówi Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
6: W Legnicy policjanci przeprowadzili szereg czynności mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Legnickiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. W trakcie prowadzonych działań wykonano oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono próbki do dalszych badań i analiz. Całość zgromadzonego materiału została przekazana do prokuratury rejonowej w Legnicy.
7: W związku z zanieczyszczeniem Kaczawy legnicka prokuratura wszczęła śledztwo. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, źródłem skażenia mogło być jedno z lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów płynnych. O szczegółach mówi Mariusz Kluczyński, kierownik Wydziału Śledztw Prokuratury Rejonowej w Legnicy.
8: Prokurator rejonowy w Legnicy wszczął śledztwo w sprawie usuwania w Prochowicach wbrew przepisom odpadów w postaci poprodukcyjnych substancji ciekłych w taki sposób, że mogło to spowodować obniżenie jakości wody lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Ustalono prawdopodobną przyczynę i źródło zanieczyszczeń. Jest nim jeden z zakładów podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Prochowic. Prokurator zlecił czynności dowodowe, w tym m.in. z udziałem biegłego, celem zweryfikowania prawidłowości postępowania z odpadami przez ten zakład. W oparciu o zgromadzone dowody, w tym zeznania świadków, opinie biegłych, prokurator po skompletowaniu całego materiału dowodowego podejmie decyzję w przedmiocie rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za ewentualne przestępstwo.
7: Nieoficjalne ustalenia wskazują, że na terenie zakładu, który od lat legalnie zajmuje się przetwarzaniem odpadów płynnych, mogło dojść do umycia placu właśnie tego rodzaju substancjami. Zanieczyszczenia miały następnie trafić do kanalizacji deszczowej, a stamtąd do rzeki Kaczawy. Teraz śledczy czekają na opinię biegłego z zakresu ochrony środowiska, który oceni skalę szkód wyrządzonych w ekosystemie. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: I przenosimy się do Podwałbrzyskiego Szczawna-Zdroju, gdzie przy okazji pierwszego wakacyjnego festynu na Słonecznej Polanie strażacy i policjanci rozmawiali z mieszkańcami o bezpieczeństwie w czasie wolnym od nauki. Skupiono się przede wszystkim na profilaktyce i nauce udzielania pierwszej pomocy. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, to akcja, która wpisała się w Krajowy Trening Pierwszej Pomocy, czyli ogólnopolską akcję realizowaną w ramach Rządowej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Szczawnie-Zdroju rzeczywiście połączono ją z festynem z okazji rozpoczęcia rozpoczęcia wakacji na słonecznej polanie u stóp wzgórza Gdymina i Parku Zdrojowego bawili się i uczyli pod okiem policjantów i strażaków młodzież i dorośli.
10: Dużo młodzieży przychodzi, dopytują, aczkolwiek starsze osoby też proszą, pytają, czy możemy im pokazać, czy mogą sobie spróbować, bo przyznają szczerze, że nie mieli nigdy takich szkoleń, albo jak mieli to właśnie w podstawówce czy w szkole średniej, więc też chcieliby sobie to wszystko przypomnieć.
9: Powiedziała mi Katarzyna Radziejewska z Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej, która nie pozostawia złudzeń. W sporej części społeczeństwa wciąż da się zauważyć coś na kształt znieczulicy i braku empatii. Mimo wszystko świadomość możliwości udzielenia pomocy jest też coraz większa.
11: Ja bym od razu pomógł, tak szczerze, żeby osoba jeszcze oddychała albo coś.
12: Mi się wydaje, że pierwsza pomoc właśnie jest trzeba, bo są różne sytuacje, a nawet jak się jeździ rowerem, jak ktoś osłabnie, to trzeba być przygotowanym na różne sytuacje, bo to różnie w życiu bywa, tak?
13: Nie było ciężko, bo już umiem, moja mama pracuje w szpitalu, to musiałem umieć.
10: Mamy do tego teraz fantomy, mamy możliwości, więc chętnie przychodzą, chętnie pytają o AED, jak je użyć, bo przyznają szczerze, że nie wiedzą i boją się, dlatego chcą się czegoś więcej dowiedzieć.
9: Takie jak w Szczawnie Zdroju. Podobne akcje odbywały się w ostatni, przedwakacyjny jeszcze weekend na terenie całego kraju. Łącznie w ponad 1000 miejsc. Ze Szczawna Zdroju, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Na koniec przypominamy o pracach remontowych na Zielonym Szlaku. Ścieżka nad Reglami w rejonie Śnieżnych Kotów w Karkonoszach, które nadal są prowadzone. Ze względu na zakres robót oraz specyfikę terenu, Karkonoski Park Narodowy nie widzi możliwości udostępnienia tego szlaku od początku wakacji. Czy są na to jakieś szanse? Mówi o tym Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
14: Być może, że do końca czerwca nie uda nam się, ale musimy się sprężyć. Będę prosił też wykonawcę, żeby ewentualnie przerzucił pewne siły, środki organizacyjne, aby jak najszybciej to zrobić, przynajmniej do takiego stanu, aby móc spokojnie wędrować, natomiast ewentualnie jakieś prace wykończeniowe tam realizować. Natomiast dzisiaj no, mamy konflikt, bo na ścieżce stoją pakiety z drewnem do budowy kładki w tych miejscach i tam jest bardzo ciężko przejść, w związku z tym nie zachęcamy. Natomiast, tak jak powiedziałem, będziemy się starać, żeby w tym największym szczycie ruchu turystycznego, wakacyjnego szlak był dostępny.
5: No w takim razie musimy poczekać i uzbroić się w cierpliwość, a jeżeli ktoś na dzisiaj zaplanował sobie wycieczkę w Karkonosze, no to prognoza pogody najświeższa będzie już w raporcie za godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Drogi na gorąco.
5: A czwórka, o tym dzisiaj już mówiliśmy. A tu proszę bardzo, kierunek Wrocław, 85 km A4. Prawy pas jest zamknięty, bo tam holownik się ustawia do tego, żeby ciągnik siodłowy pobrać i pociągnąć za sobą. A również kłopoty na wjeździe do Wrocławia. Tam zwiększony ruch przed bramkami w Karwianach i później już na węźle Bielanej i na zjeździe z autostradowej obwodnicy Wrocławia na A4. Spowolnienie. Delikatne, ale zawsze. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie coś więcej, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam miło niezwykle.
4: Drogi na gorąco.

0: No tak, jakby przyjąć, że wczoraj było z jakieś 30 kilka stopni, a dzisiaj ma być od 24 do 26, to zdecydowanie panowie Kubowie dwaj, Kuba i Kuba, czyli mają rację, stygnie nam lato. Ale znów ma wrócić temperatura upalna, kiedy? Od jutra znowu. Od jutra, tak. 27 stopni ma być najniżej, a najwyżej? Jutro? 31. Bruu! Stygnie lato, a my z nim, a później znowu się ogrzejemy. Mamy nadzieję, że wasze portfele są rozgrzane do czerwoności od monet i banknotów, które znajdują się w środku. Sprawdźmy to.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Zadłużenie Skarbu Państwa jeszcze nigdy w historii nie rosło tak szybko. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyło się o 363 miliardy złotych, a tylko przez ostatni miesiąc o 47 miliardów. W sumie polski rząd oraz samorządy powinny oddać wierzycielom 2 biliony 100 miliardów złotych, większość krajowym podmiotom, m.in. samym Polakom, którzy kupili obligacje. Pod względem zadłużenia nasz kraj szybko goni czołówkę niechlubnego europejskiego rankingu krajów z największymi problemami. Na razie jesteśmy w środku stawki. Na koniec ubiegłego roku większe problemy z długiem miało 12 krajów wspólnoty, m.in. Węgry, Słowenia i Słowacja. Finanse państwa wyglądają coraz gorzej, tymczasem finanse Polaków się poprawiają. GUS ogłosił wczoraj wzrost średnich płac w sektorze przedsiębiorstw. Osoby zatrudnione w firmach mających co najmniej 10 pracowników w maju zarabiały średnio 9173 zł brutto, o 5,8% więcej niż przed rokiem. Porównując to z medianą zarobków w całej gospodarce, wyraźnie widać, że praca w dużych firmach jest opłacalna. Tradycyjnie najlepiej wynagradzani są górnicy i informatycy. Zatrudnienie w polskim przemyśle jednak spada. W ciągu ostatniego roku liczba etatów zmniejszyła się o 56 tysięcy. W części firm miejsca ludzi zajęły roboty, w innych są wakaty, bo na rynku brakuje odpowiednich specjalistów. Polska dogoniła światowe potęgi pod względem liczby mieszkań. W ciągu ostatnich 20 lat deweloperzy i osoby prywatne wybudowały tyle lokali, że o deficycie na rynku nie może być już mowy. Według GUS w kraju mamy 16 milionów 200 tysięcy mieszkań, czyli aż 435 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2015 roku wskaźnik ten wynosił ledwie 360, gorszy wynik notowała jedynie Estonia. Teraz wyprzedziliśmy m.in. Stany Zjednoczone czy Australię. W budowie jest kolejnych 850 tysięcy mieszkań, co dodatkowo poprawi statystyki. Analitycy po cichu mówią nawet o możliwym spadku cen. Decydujące znaczenie będzie miała demografia, skoro liczba Polaków maleje. W końcu zmniejszy się również popyt.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek akcje taniały, WIG20 stracił 0,53% i ma 3660 punktów. Kiepskie wieści płyną również z rynku walutowego, złoty traci. Za euro w internetowych kantorach trzeba już zapłacić średnio 4,29 zł, za dolara 3,76 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,98 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,80 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
3: Sprawdzamy godzinę.
0: Sprawdzamy 7.50 u nas Of Monsters and Men Little Talks, czyli rozmówki. Rozmówki to mamy o poranku z kierowcą, albo z kanarem na przykład, albo z panią sprzątaczką, której mówi się dzień dobry. Ona zawsze przyjdzie i zagada, i zagada, i zagada, i tak 10 minut minie.

0: O, jakby ten dzień, ten wtorek nam płynął w takim tempie jak ta piosenka, to byłoby idealnie. Nie za szybko, nie za wolno. Tak, w sam raz. To UB40 Kingston Town, a na zegarze 5 minut niespełna przed 8.
1: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.
0: To jest piosenka o tym, jak się człowiek czuje trochę jak ruchomy cel i tak jest też z nami, tymi, co to muszą pracować, a za oknem lato, a szef coś chce i w ogóle jakoś tak świat przeciwko nam trochę.

0: Muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
3: Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Nadal wrze na linii Załański-Nawrocki, przywódcy przerzucają się oskarżeniami. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Marcin Krzamiński. Uwaga, nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. Pod koniec tygodnia dotrze do nas potężna fala rozgrzanego powietrza. Gorąco będzie już w piątek, a w weekend termometry na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Już teraz ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji zamkniętych jest ponad 1300 szkół, a w regionie stołecznym są zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Tomasz Fęskę.
4: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie. To jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
3: Tematem zajął się Tomasz Fęskę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
5: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
3: Słowom Zełenskiego zaprzeczył szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ocenił wczoraj, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Zełenski ocenił też w wywiadzie, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Sam Nawrocki odpowiada, że prezydent Ukrainy myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. Dziś Dzień Ojca. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy go w 1965 roku. Z inicjatywą wyszła redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego i jak widać bardzo dobrze się ona przyjęła. Wszystkim tatom oczywiście składamy najlepsze życzenia.
6: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. To był wyścig piłkarskich geniuszy na Mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gola, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii Mundiali. Oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Skrzydłowy Manchesteru City opuścił niedzielny mecz Belgii z Iranem z powodu choroby. Do drużyny, która przebywa w Seattle, ma wrócić jeszcze dziś wieczorem lokalnego czasu. Belgia na mundialu dotychczas zawodzi, zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0. W ostatnim spotkaniu grupowym zagra w piątek w Vancouver z Nową Zelandią. Markéta Wondrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z

0: Gerdo i Rainier z Zonneveld, Loco Loco, czyli szaleni, szaleni, szaleni to my jesteśmy od tego, że dziś znowu słoneczko i znowu gorąco, a człowiekowi się nie chce i wolałby już mieć wakacje, a wakacji dalej nie ma, tym bardziej nie będzie jak się jest w pracy, a jak będą wakacje, to człowiek będzie robił remont jak porządny Polak, a nie się wakacjował. Wszystko to jakieś takie rzeczywiście trochę szalone. 7:58, dzień ojca jest, jeśli pytacie, czyja kolejka dzisiaj do mycia podłóg.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: I dzień wędkarza też jest, niechże zatem biorą, byleby nie urzędnicy.
1: Reklama.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
11: Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ponoć w muzyce jest taki podgatunek, który nazywa się Sunshine Music, słoneczna muzyka. Różne utwory się kreją pod tym, na przykład Walking on Sunshine, Katrina and the Waves z zagranicznych, a tak się zastanawialiśmy przez moment, jaki polski numer może się mieścić w tej kategorii. Znaleźliśmy oto...
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Oto on, dziewczyna ratownika, ma na imię Monika, a on ma na imię Rudy Schubert.
2: Na

0: Słuchajcie, jeden portal regionalny napisał wczoraj informację o tym, że BMW jechało po drodze krajowej numer 5 praktycznie na Feldze. Taka sytuacja miała miejsce na krajowej piątce w Wojcieszycach przed Szklarską Porębą. Kierująca młoda kobieta poruszała się autem z jedną wykrzywioną felgą, ale drugim kole jechała praktycznie już na samej Feldze. No jej auto, jej felga może sobie jechać, tylko że droga publiczna. Ale my zupełnie nie o tym. Tak nam wyszło, że tego typu informacje oznaczają jedno. Sezon ogórkowy zaczął się na dobre.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A to oznacza też, że jeżeli zaczyna się sezon ogórkowy i na ogórki w ogólności, to kończy się sezon na truskawki, a tu zdecydowanie smuteczek, bo on mógłby trwać dłużej, ale nie trwa, a czereśnie bardzo drogie.

0: Robin Schulz i Wes i piosenka, która nosi tytuł Alany, to jest kolejna z takich letnich, prawdziwie letnich, wakacyjnych piosenek. Gdzie my z tymi wakacjami? To jeszcze czasu, a czasu. I to jest też taka piosenka, słuchajcie, no niby poważni dorośli ludzie, ale wielu z was sobie teraz tak zwany tekst alternatywny pod nosem nuci. A jeśli nie wiecie, o co chodzi z alternatywnym tekstem do piosenki Alany, to owszem, możecie sprawdzić, ale nie róbcie tego publicznie, zwłaszcza w biurze. Albo nie wiem, jeżeli jesteście kierowcą autobusu, to przy pasażerach, bo może być lekka siara. Siary teraz nie będzie, za to z tej strony, bo pojawiają się dziewczęta z formacji Lore z ładną piosenką, jakże o tytule Na Na Na, a my patrzymy sobie na ten zegarek, a tam jest 8.28.5 już.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Tyle słońca w całym mieście, że już teraz na termometrach od 17 do 20 stopni jest, a później będzie przyjemnie, bo 24 do 26 oficjalnie. Ale jak znamy życie, to będzie jednak zdecydowanie więcej, 1 czy 2 stopnie w mieście może być. Trochę słońca, nie, dużo słońca z niewielką ilością chmur, a z tych chmur dzisiaj nam na głowę nic nie powinno nakapać. Do tego dokładamy wiatr, który będzie nas chłodził raczej symbolicznie, bo ten wiatr będzie słaby, mimo że będzie wiał generalnie z północy albo z północnego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest wysokie 1022-1023 hektopaskale na barometrach w stolicy regionu, ale delikatnie dzisiaj, w ciągu dnia spadnie. Biometr jest i będzie korzystny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
7: Dolny Śląsk znowu będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości odbędzie się 8 października we Wrocławiu pod hasłem Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Rejestracja już się rozpoczęła. Organizatorzy podkreślają, że będzie to wydarzenie o znacznie szerszym wymiarze niż pierwsza odsłona kongresu, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku, dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań, ale tak samo jak w ubiegłym roku staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Staramy się tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej w punkt, nie tylko infrastrukturalne, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
7: Przypomnijmy, rejestracja na drugą edycję Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu już się rozpoczęła. Można to zrobić za pośrednictwem strony kongresmsp.dolnyślask.pl. Dalsze informacje. Legnica stara się o lokację wojsk sprzymierzonych na terenie miasta. Maciej Kupaj, prezydent Legnicy, jako przykład podaje rozwój Bolesławca, gdzie rotacyjnie wojska amerykańskie są już od kilku dobrych lat. To nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale także prestiż, podkreśla.
9: Naturalnie złożyliśmy taką ofertę do Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o lokację Wojska Polskiego bądź Wojsk Sprzymierzonych. Mamy na terenie miasta teren, który moglibyśmy przekazać. Ten teren jest także w okolicach terenów należących do KOWR-u, więc ta przestrzeń jest naprawdę dość duża.
10: Prezydent Legnicy liczy na przychylne potraktowanie złożonej przez miasto propozycji.
9: Bo to naturalnie miejsca pracy, to także dodatkowe dochody i milionowe przychody dla miasta Legnicy.
10: Maciej Kupaj uważa, że szanse na lokację jednostki wojskowej w Legnicy są jak najbardziej realne.
9: Myślę, że nie ma zbyt wielu samorządów, które złożyły tak hojną propozycję, natomiast ta decyzja jest całkowicie niezależna. No od nas wiemy, że tych miejsc branych pod uwagę jest bardzo wiele. My niestety na terenie miasta już nie mamy lotniska w Agrze, więc to jest taka wada. Natomiast oczywiście jesteśmy blisko autostrada 4, przy autostradzie 3, ważny węzeł kolejowy, także są pewne też plusy. No ja widzę, jak Bolesławiec się rozwija, jeżeli chodzi także o lokację wojsk sprzymierzonych i myślę, że to byłby bardzo dobry i duży krok dla miasta Legnicy.
10: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Na koniec Kłodzko, gdzie już tylko tygodnie dzielą mieszkańców od pierwszego spektaklu w nowo wyremontowanej sali Kłodzkiego Ośrodka Kultury. Zabytkowa kamienica, w której znajduje się placówka, przeszła gruntowny remont. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
2: Tak, remont Kłodzkiego Ośrodka Kultury rozpoczął się na początku tego roku. To największa modernizacja tego miejsca od niemal 100 lat. Tym, co rzuca się w oczy jeszcze przed wejściem do budynku, to przede wszystkim elewacja i dach, na którym przywrócono usuniętą na początku XX wieku charakterystyczną śląską mozaikę.
11: Ta żółta, śliczna elewacja z dachem, dostosowane to do wymogów konserwatorskich, tego, co było wcześniej jeszcze przed wojną. Neon, który został po wojnie zamontowany już w czasach Polski Ludowej, a w środku, wchodząc do środka, to przede wszystkim wyposażenie sceniczne i sama scena przykuwa moje oko, mimo to, że jeszcze nie jest skończona.
2: A na niej wysokiej klasy sprzęty sceniczne, które, jak zapewnia burmistrz Kłodzka Michał Piszko, umożliwią realizację naprawdę wymagających przedsięwzięć artystycznych. Spore zmiany przechodzi też remontowana widownia. Tu ma być zdecydowanie wygodniej i stabilniej.
11: Tak, widownia przeszła przede wszystkim wzmocnienie podstawy. Będą tam wymiany krzeseł, wymiany niektórych elementów związanych z systemem grzewczym. Zachowaliśmy piękne, stuletnie, zabytkowe grzejniki, które były tam wsadzone i wiele innych takich elementów drobnych związanych z oświetleniem na sali.
2: W budynku Kłodzkiego Ośrodka Kultury poza salą widowiskową jest też galeria. Mają swoje siedziby organizacje pozarządowe, działają kółka zainteresowań. Jest też kawiarnia. Zakończenie prac wartych ponad 6 milionów złotych zaplanowano na koniec sierpnia tego roku. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: To wszystko w tym raporcie. Kolejny o 9.30, a teraz zgodnie z obietnicą sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 9 do 13 stopni, wiatr północny 10 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Niektóre szlaki turystyczne, które są zamknięte ze względu na remont, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 25 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatność na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lata.

0: Aborygen tańczy na niebie, a tańczyć będzie szybciej, mocniej i energiczniej, kiedy dowie się, że na przykład w portfelu ma mnóstwo dobra wszelakiego. Czy tak jest w rzeczywistości? To raz jeszcze teraz na ile? Na 13 minut przed 9 sprawdzimy.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Zadłużenie Skarbu Państwa jeszcze nigdy w historii nie rosło tak szybko. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyło się o 363 miliardy złotych, a tylko przez ostatni miesiąc o 47 miliardów. W sumie polski rząd oraz samorządy powinny oddać wierzycielom 2 biliony 100 miliardów złotych, większość krajowym podmiotom, m.in. samym Polakom, którzy kupili obligacje. Pod względem zadłużenia nasz kraj szybko goni czołówkę niechlubnego europejskiego rankingu krajów z największymi problemami. Na razie jesteśmy w środku stawki. Na koniec ubiegłego roku większe problemy z długiem miało 12 krajów wspólnoty, m.in. Węgry, Słowenia i Słowacja. Finanse państwa wyglądają coraz gorzej, tymczasem finanse Polaków się poprawiają. GUS ogłosił wczoraj wzrost średnich płac w sektorze przedsiębiorstw. Osoby zatrudnione w firmach mających co najmniej 10 pracowników w maju zarabiały średnio 9173 zł brutto, o 5,8% więcej niż przed rokiem. Porównując to z medianą zarobków w całej gospodarce, wyraźnie widać, że praca w dużych firmach jest opłacalna. Tradycyjnie najlepiej wynagradzani są górnicy i informatycy. Zatrudnienie w polskim przemyśle jednak spada. W ciągu ostatniego roku liczba etatów zmniejszyła się o 56 tysięcy. W części firm miejsca ludzi zajęły roboty, w innych są wakaty, bo na rynku brakuje odpowiednich specjalistów. Polska dogoniła światowe potęgi pod względem liczby mieszkań. W ciągu ostatnich 20 lat deweloperzy i osoby prywatne wybudowały tyle lokali, że o deficycie na rynku nie może być już mowy. Według GUS w kraju mamy 16 milionów 200 tysięcy mieszkań, czyli aż 435 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2015 roku wskaźnik ten wynosił ledwie 360, gorszy wynik notowała jedynie Estonia. Teraz wyprzedziliśmy m.in. Stany Zjednoczone czy Australię. W budowie jest kolejnych 850 tysięcy mieszkań, co dodatkowo poprawi statystyki. Analitycy po cichu mówią nawet o możliwym spadku cen. Decydujące znaczenie będzie miała demografia, skoro liczba Polaków maleje. W końcu zmniejszy się również popyt.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek akcje taniały, WIG20 stracił 0,53% i ma 3660 punktów. Kiepskie wieści płyną również z rynku walutowego, złoty traci. Za euro w internetowych kantorach trzeba już zapłacić średnio 4,29 zł, za dolara 3,76 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,98 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,80 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Summer in New York, o tym to śpiewa sobie Sophie Tucker, a my powinniśmy mieć Summer in Dolny Śląsk. Nawet by się jakoś dało to zaśpiewać w tempie właściwym. Czego wam życzyć? Żebyście się nie rozpłynęli jakoś dzisiaj specjalnie, chyba że będziecie rozpływali się w zachwytach, to zdecydowanie tak. I niechże nasze życie będzie piękne, niczym nazwa fasolki takiej, która zwie się Jaś Piękny. Jeszcze samych wspaniałości w takim razie.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, trzymajcie się, do usłyszenia, mówi Radek Bajor, za kilka chwil to miejsce zajmie Zbyszek Deka. On będzie wam grał piękne, słoneczne, letnie, fantastyczne utwory. Jeszcze raz wszystkiego, co tylko. Do usłyszenia.

0: kiedy teraz o tym myślę sami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
1: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
1: Czas na wiadomości.
7: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
8: Uatrakcyjnić i upiększyć.
7: Chodzi o nadmorską część miasta. Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
9: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
7: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 zł. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
10: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
7: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
11: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
12: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum
6: centrum Gdyni będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
11: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
12: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
7: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera teraz klasyfikację strzelców wszechczasów. Obrońcy tytułu pokonali Austrię 2-0, ale Messi swój rekordowy mecz rozpoczął od niewykorzystanego rzutu karnego. Traktuję to tak samo wyjątkowo jak zawsze. Mówiłem, lubię grać, dobrze bawić się na boisku. Dzisiaj oczywiście był ten rzut karny, to wywołało sporo takich negatywnych emocji, bo źle go wykonałem, nie strzeliłem, ale na szczęście udało się odwrócić tę sytuację, wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty, a to jest najważniejsze. Argentyna po meczu z Austrią awansowała już do fazy pucharowej, podobnie jak Francja i Norwegia, które także odniosły 2. zwycięstwo. Trójkolorowi pokonali 3-0 Irak, a Erling Haaland i spółka Senegal 3-2. Jordania jest natomiast kolejnym zespołem po Haiti, Turcji i Tunezji, który żegna się z mundialem. Zdecydowała o tym porażka mundialowych debiutantów z Algierią 1-2, a dziś ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Wieczorem o godzinie 19 Portugalia zmierzy się w New Jersey z Uzbekistanem, a o 22 w Bostonie Anglia zagra z Ganą. Natomiast w nocy czasu polskiego Chorwacja zagra z Panamą, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Amerykanka Tori Penso będzie jutro arbitrem w głównym meczu piłkarskich mistrzostw świata Ekwador kontra Niemcy. To będzie jej drugie spotkanie w tej roli. Wcześniej sędziowała mecz Czechy RPA. Natomiast debiutująca w turnieju Meksykanka Katia Garcia poprowadzi rywalizację Tunezji z Holandią. Mundial mundialem, ale w naszej piłkarskiej ekstraklasie, choć do wznowienia rozgrywek jeszcze miesiąc, też się dzieje. Duński szkoleniowiec Tomasberg został zwolniony ze stanowiska pierwszego trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Z kolei Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka i to pod jego kierunkiem zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Kaczmarek zastąpił Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Where did it go? Do czego to doprowadziło? Ano do tego, że mamy już lato, ano do tego, że lada moment będziemy mieli wakacje, same przyjemne okoliczności. No, do nich na pewno należy też zaliczyć dzisiejsze święto. Dzisiaj 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, wtorek z Muzycznym Radiem. Bardzo długi dzień, który zakończy się też szczególną nocą, nocą świętojańską w Wigilię Świętego Jana, którego jutro 14 minut po godzinie 9 kłania się Zbyszek Deka. Witam pięknie, za chwilę u nas przypomnienie horoskopu.

0: 17 minut po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany będą mogły z łatwością nadrobić zaległości. Warto działać konsekwentnie i nie rozpraszać się drobiazgami. Byki poczują większy spokój i pewność siebie. To dobry dzień na podejmowanie praktycznych decyzji. Bliźnięta będą mogły liczyć na inspirujące rozmowy. Ktoś podsunie im ciekawy pomysł. Raki zapragną zadbać o swój komfort i odpoczynek. Drobna zmiana codziennej rutyny wyjdzie im na dobre. Lwy będą przyciągały uwagę swoim entuzjazmem. Ich pozytywne nastawienie udzieli się innym. Panny uporządkują sprawy, które od dawna czekały na rozwiązanie. Wieczór przyniesie im poczucie satysfakcji. Wagi będą mogły znaleźć kompromis w ważnej sprawie. Spokojna rozmowa pomoże uniknąć nieporozumień. Skorpiony będą wyjątkowo skuteczne i zdeterminowane. Warto jednak pamiętać o chwili odpoczynku. Strzelce chętnie podejmą nowe wyzwania, a odwaga i otwartość przyniosą im dobre rezultaty. Koziorożce będą mogły działać bez pośpiechu i osiągną zamierzone cele. Systematyczność okaże się ich atutem. Wodniki będą pełne energii i kreatywności. Dzień sprzyja realizacji ciekawych pomysłów. A ryby poczują większą harmonię i wewnętrzny spokój. Warto zaufać swoim przeczuciom. Co do osób urodzonych 23 czerwca, to są obdarzone niezwykłą intuicją, chętnie pomagają innym i angażują się w przedsięwzięcia charytatywne, są wytrwałe i mają wielkie ideały. Łatwo zdobywają przyjaciół i współpracowników, mają powodzenie w miłości, są bardzo namiętne i zazdrosne. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku, to lew. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy tych, którzy obchodzą dziś urodziny, ale i oczywiście tych, którzy obchodzą imieniny, a to Wanda, osoba kulturalna, miła, uczynna i koleżeńska, oraz Zenon, silny, gniewny, ale łaskawy. Dwudziesty trzeci dzień czerwca, Dzień Ojca, o czym przypominaliśmy dzisiaj już niejednokrotnie. Warto też przypomnieć, że to święto wędkarzy, dzień wędkarza. Jak tam bierze ryba w takie gorące dni. No dzisiaj odpoczynek od upałów, krótki odpoczynek, potem znów rozpoczną się te gorące dni ze wskazaniami termometrów ponad 30 stopni, ale to w drugiej połowie tygodnia, a dziś można rzec optymalnie do 25 stopni. Jest 9:19.

0: przejażdżka późną porą o północy, Midnight Ride, Orville Peck, Kylie Minogue i Diplo. Muzyczne radio wciąż wczesną jeszcze porą, 9:25.
1: Muzyczne radio lato.
0: Za kilka minut u nas raport regionalny.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Słoneczne Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Od 20 do 22 stopni wskazują aktualnie dolnośląskie termometry. Popołudnie z temperaturą od 23 do 25 stopni. Cieszmy się taką komfortową temperaturą, bo przyjdą upalne dni już całkiem niedługo. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków północnych. Ciśnienie wynoszące 1023 hektopaskale ma dzisiaj spadać. To będzie ładny dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Tych chmur jeszcze mniej powinno być jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Środa zresztą w wielu miejscach będzie wręcz bezchmurna. Zapraszamy na wtorkowy raport regionalny. Minęła 9.30. Jacek Rogulski.
6: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wystosowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie osób, które miały być zamieszane w ustawianie milionowych przetargów. Wśród oskarżonych jest Bogdan S., były prezes Wałbrzyskiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
7: Tak, dzień dobry. Jak wyjaśnił mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera, chodzi o ustawianie przetargów na produkcję i montaż instalacji do przetwarzania odpadów. Tu specyfikacja przetargowa miała być pisana wyłącznie pod tylko jednego producenta. W sumie w procederze poza producentem wzięli udział pracownicy jeszcze czterech komunalnych zakładów z terenu całej Polski, w tym właśnie z Wałbrzycha.
8: Te osoby się spotykały, to były na początku odbywały już spotkania w ramach tam jakichś ogólnych takich sympozjów czy konferencji, natomiast później organizowano już takie dyskretne spotkania gdzieś w jakichś hotelach, pensjonatach, gdzie starano się zachować anonimowość, kto jest organizatorem tego, bo organizatorem była właśnie ta spółka wykonawcza, gdzie spotykano się z tymi osobami i przedstawiano im, jakie mają być przygotowane warunki specyfikacji zamówienia lub wręcz gotowe rozwiązania im przekazywano po prostu celem ogłoszenia później w tych ofertach przetargowych, które były tak skonstruowane, że nikt inny poza nimi nie miał w stanie nawet wystartować do takiego przetargu.
7: To rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. W sumie akt oskarżenia dotyczy 11 osób, w tym dwóch byłych już pracowników MZUK Wałbrzych.
8: Był wniosek o tymczasowe aresztowanie tych dwóch pracowników, którzy tutaj z tej spółki, tutaj prywatnej, która uzyskiwała te korzystne rozstrzygnięcia przetargów, ale sąd wówczas nie uwzględnił tego wniosku aresztowego, znając, że nie ma potrzeby stosowania z uwagi na bardzo obszerny zakres zabezpiecznego materiału dowodowego. Także w tej chwili obecnej wszystkie osoby odpowiadają z wolnej stopy i nikt jeszcze w tej sprawie nie był skazany. To będzie po przeprowadzeniu tego postępowania sądowego zapadną w tej sprawie wyroki.
7: Oskarżonym grozi od kilkunastu miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Wczoraj informowaliśmy o kangurze na gigancie w okolicach Kamiennej Góry, a dzisiaj powiat legnicki, bo coraz więcej szopów praczów pojawia się w gminie Krotoszyce. Zwierzęta wieczorami podchodzą pod domy, wchodzą na posesję i atakują trup. Samorząd apeluje do mieszkańców o ostrożność i zabezpieczenia odpadów spożywczych.
9: Mieszkańcy przyznają, że szopy są coraz mniej puchliwe. A może być agresywny. Jeszcze tym bardziej, jeżeli będą gdzieś przy nim w okolicy młode, to lubi zaatakować. Jest tego bardzo dużo, zresztą to się rozmnaża.
10: Inni podkreślają, że na razie zwierzęta wzbudzają ciekawość, ale ich liczba szybko rośnie.
11: Przy drodze spacerowały, cała rodzinka przechodziła przez drogę. Zatrzymaliśmy się z zaciekawieniem, z dzieckiem oglądaliśmy, ale na razie wzbudzają zainteresowanie. Ale myślę, że jak ich będzie coraz więcej, no to będzie problem coraz większy.
10: Jak mówi wójt gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, mieszkańcy coraz częściej zgłaszają niepokojące sytuacje.
12: W ostatnich dniach pojawiły się szopy, które no tutaj sobie śmiało poczynają i podchodzą pod gospodarstwa domowe. Mieszkańcy wyczuli jakiś lęk, obawę, stąd też zadzwonili do gminy i tutaj jest prośba właśnie moja do mieszkańców, aby nie wystawiać jedzenia, aby kosze ze śmieciami były gdzieś w zagrodach, w miejscach trudno dostępnych, aby chronić zwierzęta domowe przed tymi agresywnymi zwierzętami. No jak nie będą mieć jedzenia, nie będą mieć pokarmu, to wtedy się wyniosą.
9: Jak będzie głodne, to ich kurę złapie i zje. Także no, wszystko jest możliwe. Ktoś miał gdzieś tam w garażu otwartym jakieś tam miał orzechy czy inne rzeczy, to potrafi wybrać, wyjedzą.
12: Były widziane w kilku miejscowościach duże skupiska, duże grupy szopów, które chodziły właśnie w grupach. Zwierzątka są miłe, ale za pazurkami mają. W związku z tym no, należy na nie uważać.
13: Problem gangów szopich w gminie Krotoszyce nie jest wyjątkiem. Krzysztof Strynkowski, Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki Fapitgowie Raczkowa, gmina Legnickie Pole. Tak naprawdę wszystkie nasze okoliczne gminy mają już ten problem, mniej lub bardziej widoczny. Ta populacja krotoszycka, powiedzmy, już zaczęła się nie mieścić może tak dobrze, spokojnie, poza wioską. Weszły te osobniki do wioski i kapnęły się, że tutaj jest Eldorado. No i jak jest Eldorado, no to proszę bardzo, no to są gangi szopy. Ja.
10: Samorząd zapowiada rozmowy z kołami łowieckimi w sprawie ograniczenia populacji zwierząt. Kontaktowano się także z azylem dla szopów we Wrocławiu, jednak obecnie nie ma tam już wolnych miejsc. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Na koniec zmieniamy temat. Dostałeś list z ZUS, otwórz i przeczytaj. Ponad 8 milionów listów zostało wysłanych do seniorów. W jednej kopercie znajdziemy decyzję dotyczącą waloryzacji wypłacanych przez zakład pieniędzy oraz dodatkowej tak zwanej 13 emerytury, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego ZUS.
14: Warto sobie te listy przeczytać, albowiem tam jest informacja o wysokości emerytury, o wysokości pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. My już od kilku lat wysyłamy te dwie decyzje w jednej kopercie, no przede wszystkim ze względów oszczędnościowych. Zamiast dwie przesyłki wysyłamy jedną. No i ma senior dwie decyzje w ręku, czyli nie musi się zastanawiać, gdzie jest jedna, a gdzie jest druga.
6: Kolejny raport o 10.30.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 9 do 13 stopni, wiatr północny 10 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Niektóre szlaki turystyczne, które są zamknięte ze względu na remont, informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 25 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mokre.
17: Dzień dobry, Łukasz Pokorski, Grupa Sudecka GOPR. Drodzy słuchacze, w dniu dzisiejszym zapowiada nam się ładny dzień, około 20 stopni i bezwiecznie. Bezwiecznie oczywiście na poziomie naszych dyżurek, które są w dolinach, w kotlinach, czyli to jest Karłów, to jest Międzygórze, to jest stacja centralna w Wałbrzychu. W wyższych partiach gór na pewno tego wiaterku trochę będzie, ale ona akurat przy tych temperaturach tylko trochę ulgi przy naszych wędrówkach i innych aktywnościach da. Na tą chwilę meteo nie przewiduje żadnych opadów deszczu i burz, ale mamy taki okres roku, co zresztą widzieliśmy też w przekazach medialnych, że te burze, że mogą się pojawić, zwłaszcza gdzieś tam w tych godzinach popołudniowych, a więc obserwujcie niebo, obserwujcie pogodę, patrzcie co się dzieje, bo nie możemy takich zjawisk pogodowych gdzieś tam w godzinach popołudniowych wykluczyć. Życzymy wszystkim udanego dnia i przede wszystkim bezpiecznych powrotów do domu.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hey Poland, I'm Kamrad and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radio. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

23 dzień czerwca, 51 lat kończy dziś Katie Tunstall, szkocka wokalistka, gitarzystka, zdobywczyni Brit Awards, nominowana do nagrody Grammy. Katie Tunstall w muzycznym radiu z utworem Other Side of the World.

0: Cześć, tu Marcin Ciurapiński z zespołu Big Day. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Marcin Ciurapiński, który dokładnie tydzień temu obchodził urodziny. Z żoną Anią, z resztą kompanii z zespołu Big Day w utworze W Dzień Gorącego Lata, oczywiście 23 czerwca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca. Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach, potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy. Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Lekarze wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
5: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
7: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
8: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
7: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
5: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. Na to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem Erlingu Haalandzie jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
3: To były wiadomości.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
2: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Sylwia Grzeszczak, słowa na K. Pamiętacie taką artystkę na D? Duffy? Amy Ann Duffy przyszła na świat 41 lat temu. To walijska wokalistka, której singiel Mercy 18 lat temu zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów. Piosenka pochodziła z debiutanckiego albumu Rock Fairy, który zdobył liczne nagrody, łącznie z nagrodą Grammy w kategorii najlepszy album pop. Duffy kończy dziś 42 lata.

0: Mercy w urodziny Duffy, walijskiej artystki, jest 10.21.
1: Muzyczne radio.
0: Oj, walijskie trasy turystyczne przepiękne. Ale i nasze nie zgorsze. Jeżeli nie macie jeszcze planów na weekend, a konkretnie na sobotę, jeżeli chcielibyście uniknąć tłoków na głównych karkonoskich szlakach na Śnieżce na przykład, no to zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce z cyklu Weekend bez Śnieżki. Tym razem tropem historii starej kamienicy. Kolejna wycieczka z tego cyklu, z cyklu Weekend bez Śnieżki. Tym razem jej uczestnicy wyruszą z Rybnicy, gdzie spotkają się na stacji PKP, następnie żółtym szlakiem powędrują przez malownicze tereny Pogórza Izerskiego w kierunku starej kamienicy. Na po drodze będzie szansa zobaczyć ruiny dwóch zamków, zabytkowy kościół, poznać historię tych urokliwych miejscowości. Po zakończeniu wędrówki ze starej kamienicy wrócicie pociągiem w kierunku Jeleniej Góry. Trasa ma długość około 10 km, charakter spacerowo-krajoznawczy, na pewno nie jakiś wymagający, pozwoli odkryć mniej znane, ale niezwykle ciekawe zakątki regionu. A więc sobota, najbliższa sobota 27 czerwca, zbiórka o godzinie 10 na stacji PKP w Rybnicy. Jak ktoś z Jeleniej, to może wsiąść w pociąg wcześniej, w Jeleniej Górze właśnie o 9.45 i sobie dojechać. Na tę wycieczkę obowiązują zapisy na przykład pod numerem telefonu 724 230 431. 724 230 431. Szczegóły znajdziecie też na fanpage'u Pałac Sobieszów Karkonoskiego Parku Narodowego. Weekend bez Śnieżki, tym razem tropem historii starej kamienicy. W najbliższą sobotę zachęcamy. 10.22.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Hi, this is Dragonette and you're listening to Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Od czwartku 30 stopni i więcej pod koniec tego tygodnia to już mogą być wskazania bliskie nawet 40 stopniom. Coś nieprawdopodobnego, jakie te zapowiedzi na koniec tygodnia. Miejmy nadzieję, że tak do końca się nie spełnią. Dzisiaj temperatura optymalna dochodząca do 25 stopni. Aktualnie mamy 22-23 stopnie. Słaby wiatr z kierunków północnych. Małe i umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie wynoszące 1023 hektopaskale, które ma dzisiaj spadać.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zapraszamy na kolejny raport regionalny Muzycznego Radia, bo minęła 10.30. Jacek Rogulski.
6: A na początek Międzygórze i Masyw Śnieżnika, gdzie w poniedziałek w górach zmarł 70-letni turysta. Ratownicy GOPR proszą o rozsądek podczas letnich wędrówek i używanie aplikacji Ratunek jednej i drugiej może uratować życie. Materiał Jaska Zycha.
7: Tak jak poinformowali ratownicy z sudeckiej grupy GOPR, u 70-letniego turysty wędrującego w masywie Śnieżnika doszło do zatrzymania akcji serca. Lekarze z lotniczego pogotowia ratunkowego, którego śmigłowiec wylądował na szczycie Śnieżnika, stwierdzili zgon mężczyzny. Co ważne, ratownicy dość długo szukali mężczyzny i mieli problem z ustaleniem jego lokalizacji. Tu po raz kolejny apel o używanie aplikacji Ratunek podczas górskich wędrówek.
8: Aplikacja Ratunek jest dla nas nieodzownym narzędziem pracy na codziennej służbie, z racji tego, że wzywając pomoc przez aplikację Ratunek znamy lokalizację poszkodowanego do około 5 metrów, więc też osoba poszkodowana może czuć się wtedy komfortowo, bo nie wyputujemy jej, gdzie jest dokładnie, bo też w stresie podczas wypadku taka osoba może już po prostu też nie być świadoma tego, co się stało tak na dobrą sprawę i gdzie jest, a przyciśnięcie przycisku 3 razy w aplikacji Ratunek pomaga nam to, żeby ją łatwo zlokalizować.
7: Powiedział mi Adrian Łukaszewski z sudeckiej grupy GOPR. Ratownicy apelują także o staranne przygotowanie do letnich wędrówek, szczególnie w czasie letnich upałów. Tu podobnie jak w zimie mróz, olbrzymim niebezpieczeństwem są wysokie temperatury i słońce.
8: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawodnieniu, żeby tej wody nigdy, czy jakichś izotoników nam nie zabrakło w plecaku. Miejmy minimum te 3-4 litry płynu. Wiem, że to jest ciężkie, ale jednak jest to bardzo przydatna rzecz w górach. Musimy pamiętać o nakryciu głowy, o okularach, no i przede wszystkim pamiętajmy o filtrze z UV-50, bo jednak nie woda, ale w górach to słońce też lubi przypalić skórę.
7: Na koniec powtórzmy za ratownikami. Sudety, chociaż stosunkowo niskie, mogą być górami bardzo niebezpiecznymi. Wybierajmy szlaki dostosowane do umiejętności, sprawdzajmy prognozę pogody i wyposażenie podczas planowania górskich wędrówek. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Dolny Śląsk znowu będzie stolicą małej i średniej przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja kongresu odbędzie się 8 października we Wrocławiu pod hasłem Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Rejestracja już się rozpoczęła. Organizatorzy podkreślają, że będzie to wydarzenie o znacznie szerszym wymiarze niż pierwsza edycja kongresu, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział w naszych cyklicznych spotkaniach liderów biznesu, których odbyło się 11 w ubiegłym roku, dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie kongresu MŚP. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Staramy się tworzyć płaszczyznę dla dolnośląskich przedsiębiorców, integrować, rozwijać, dostarczać wiedzę, zachęcać do rozwoju. To nas charakteryzuje, hasło, motyw przewodni, jak najbardziej w punkt, nie tylko infrastrukturalne, ale gospodarcze serce Polski to Dolny Śląsk. Zapraszamy na kongres MŚP 8 października 2026 roku.
6: Przypomnijmy, rejestracja na drugą edycję Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu już się rozpoczęła. Można to zrobić za pośrednictwem strony kongresmsp.dolnyśląsk.pl. Ważna ulica, właściwie uliczka w centrum Legnicy, idzie do przebudowy, ma niespełna 200 metrów. Materiał Szczepana Knapa.
9: W metrach to może niewiele, ale w skali, można powiedzieć, komunikacyjnej to bardzo dużo. Codziennie przejeżdżają nią tysiące samochodów od skrzyżowania z ulicą Gwarną do łącznika z lądem przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na remont ulicy Wjazdowej. To 190 metrów głównej odnogi systemu nerwowego legnickiego układu komunikacyjnego w centrum. Zmiany w organizacji ruchu, korki i objazdy będą mocno odczuwalne. Wykonawca wymieni nawierzchnię, wyremontuje chodniki oraz przeprowadzi regulację wpustów deszczowych, studni i zaworów sieci podziemnych. Cel jest oczywiście chlubny, poprawa komfortu jazdy, bezpieczeństwa i odnowienie drogi. Przetarg w formule elektronicznej. Firmy mogą składać oferty do 6 lipca. Poznanie wykonawcy pozwoli określić termin rozpoczęcia prac. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na popołudniowe informacje z regionu.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Kojący wiatr w letnie gorące dni. Wiatr, Kacperczyk, Hubert, Kaja. 10:44.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Nie po raz pierwszy u nas Age Connect i Rockaway. Tym razem z nagraniem Szok.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tuk Pame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 11.
6: Czas na wiadomości.
8: Za chwilę minister edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego. Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
9: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
8: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
9: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
8: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
10: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
11: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
8: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5,98 zł za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6,11 zł. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. A w interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
12: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich dwóch strzelonych w meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
13: No, felicidad, ja będę mówić o felicidad, bo...
12: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé. Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi, i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
8: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem

0: www.dymowce.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 23 czerwca, wtorek w pracy, wtorek w szkole. Warto odrobić co trzeba teraz, bo pierwszy weekend wakacji będzie sprzyjał już raczej tylko plażowaniu. Ale zresztą już dziś możemy was zabrać na jedną z dzikich plaż z zespołem Rotary.

11.21, Muzyczne Radio Przedpołudniową, porą, lato, 23 dzień czerwca. Tak sobie myślę, co w latach 90. Glenn Frey, muzyk zespołu The Eagles, mógł wiedzieć o dziwnej pogodzie, o upalnym lecie, nagrywając płytę Strange Weather. Tak się składa, że dzisiaj rocznica wydania tej płyty, 34. rocznica. Płyta wydana w 1992 roku, na niej znalazło się nagranie tytułowe Dziwna pogoda, Strange Weather, ale znalazła się też ta piosenka o długim, upalnym, diabelsko gorącym lecie. Long Hot Summer.

0: Get ready for a long hot summer. Czy takie właśnie będzie długie, upalne, nie do zniesienia? Oby jednak nie. Glenn Frey z płyty Strange Weather wydanej 23 czerwca 34 lata temu.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
1: Po reklamie. Muzyczne

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Pogoda. W najbliższych dniach na pewno będzie okazja złapać trochę brązu. Powygrzewać kości i to solidnie. W drugiej połowie tygodnia znów upały, bardzo wysokie temperatury, znacznie przekraczające 30 stopni. Te 30 zaczną się mniej więcej od czwartku. Dzisiaj na Dolnym Śląsku do 24-25 stopni. Teraz mamy 23 stopnie średnio na dolnośląskich termometrach. Słaby wiatr wieje z kierunków północnych. Jeżeli obrazy radarowe nie kłamią, to wygląda na to, że we Wrocławiu w okolicach coś pokropiło. Na przeważającym obszarze Dolnego Śląska słoneczna aura z niewielkim zachmurzeniem. Jutro w wielu miejscach niebo może być wręcz bezchmurne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska

0: Muzyczne radio. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Letnie, wtorkowe przedpołudnie, leniwie sobie płynące przy dźwiękach muzyki do My Man. Paro Stellar i Lightning Hopkins w Muzycznym Radiu. Za kwadrans, godzina 12.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: H-Connect i Rockaway. Szok.

Za 9:12 przed południem wracamy jeszcze do lat 90. XX wieku i do piosenki Erika Claptona. My Father's Eyes w Dzień Ojca, który dzisiaj obchodzimy.

0: Dzień dobry, tutaj Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.
1: A dziękujemy i również pozdrawiamy. Anna Maria Jopek u nas przed południową porą z Michałem Żebrowskim. Upojenie.
2: Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

mieć w myśli klejnot zaufania. Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

0: Ach, ta ostatnia minuta, której Chris Rea by się nie powstydził. Michał Żebrowski i Anna Maria Jopek.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje. Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
5: Tutaj sam nam muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie zupełnie. Niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
4: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
4: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
7: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
4: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
8: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
4: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na

0: Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
5: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Czas też w miejscu nie stoi, też leci i zleciało nam przed południe. Mamy już wtorkowe popołudnie, 12:19, 23 dzień czerwca.

0: Muzyczne Radio.
1: 24 minuty po południu, 23 dzień czerwca. Dzisiaj 55 lat kończy amerykańska wokalistka Ambrosia Parsley, członkini zespołu Shivery.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Chwilowy odpoczynek od upałów, które wrócą w drugiej połowie tygodnia. Dzisiaj na dolnośląskich termometrach do 24-25 stopni. Słaby wiatr wieje z kierunków północnych. Ciśnienie wynoszące 1023 hektopaskale może dzisiaj jeszcze spaść. Mamy dość ładny dzień z małym, miejscami umiarkowanym zachmurzeniem. Miejscami pokropiło.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Na najwyższym szczycie Sudetów na Śnieżce 11 stopni. Wiatr wiejący z prędkością do 10 metrów na sekundę. Jest 12.30. Wracają nasze raporty regionalne, pierwsze popołudniową porą, bo minęła 12.30. Jacek Rogulski.
7: Trwa śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy w Prochowicach. Wszystko zaczęło się na początku czerwca, kiedy jeden z mieszkańców zauważył śnięte ryby oraz pianę unoszącą się na powierzchni wody. O sytuacji natychmiast powiadomił odpowiednie służby. O szczegółach mówi Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
8: W Legnicy policjanci przeprowadzili szereg czynności mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Na miejscu pracowali funkcjonariusze legnickiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. W trakcie prowadzonych działań wykonano oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono próbki do dalszych badań i analiz. Całość zgromadzonego materiału została przekazana do prokuratury rejonowej w Legnicy.
9: W związku z zanieczyszczeniem Kaczawy legnicka prokuratura wszczęła śledztwo. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, źródłem skażenia mogło być jedno z lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów płynnych. O szczegółach mówi Mariusz Kluczyński, kierownik Wydziału Śledztw Prokuratury Rejonowej w Legnicy.
10: Prokurator rejonowy w Legnicy wszczął śledztwo w sprawie usuwania w Prochowicach wbrew przepisom odpadów w postaci poprodukcyjnych substancji ciekłych w taki sposób, że mogło to spowodować obniżenie jakości wody lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Ustalono prawdopodobną przyczynę i źródło zanieczyszczeń. Jest nim jeden z zakładów podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Prochowic. Prokurator zlecił czynności dowodowe, w tym m.in. z udziałem biegłego, celem zweryfikowania prawidłowości postępowania z odpadami przez ten zakład. W oparciu o zgromadzone dowody, w tym zeznania świadków, opinie biegłych, prokurator po skompletowaniu całego materiału dowodowego podejmie decyzję w przedmiocie rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za ewentualne przestępstwo.
9: Nieoficjalne ustalenia wskazują, że na terenie zakładu, który od lat legalnie zajmuje się przetwarzaniem odpadów płynnych, mogło dojść do umycia placu właśnie tego rodzaju substancjami. Zanieczyszczenia miały następnie trafić do kanalizacji deszczowej, a stamtąd do rzeki Kaczawy. Teraz śledczy czekają na opinię biegłego z zakresu ochrony środowiska, który oceni skalę szkód wyrządzonych w ekosystemie. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Bez opóźnień przebiega rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie. Obecnie realizowany jest już trzeci, ostatni etap inwestycji, która zakończy się wiosną przyszłego roku, mówi kierownik oddziału KSWiK w Szklarskiej Porębie Marcin Kryrowicz. Oznacza to także koniec przykrych zapachów, które doskwierają turystom.
11: Z obecnych 2000 metrów sześciennych oczyszczalnia zostanie rozbudowana do 4000 metrów sześciennych i maksimum 7000 metrów w okresach, powiedzmy, intensywnych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. będziemy w stanie przyjąć dobowo taką ilość wody. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Obecnie mamy już oddane do eksploatacji 2 osadniki wtórne, nowy reaktor biologiczny, mamy już przygotowaną do eksploatacji stację higienizacji i granulacji osadów, mamy wyprodukowaną już pierwszą partię granulatu, która poszła do certyfikacji i po uzyskaniu certyfikacji będzie można już sprzedawać jako produkt, kamieńczyk, tak będzie się nazywał po certyfikacji i będzie do wykorzystywania rolniczego.
7: Początek lipca może być trudny dla Legnicy z powodu najazdu pielgrzymów. Zbliża się bowiem 10. rocznica podania do publicznej wiadomości kultu wydarzenia eucharystycznego. O szczegółach Szczepan Knap.
2: Chodzi o 4 lipca 2016 roku, kiedy biskup Zbigniew Kiernikowski za zgodą Stolicy Apostolskiej ogłosił sensacyjne wyniki badań histopatologicznych czerwonych przebarwień na hostii upuszczonej podczas rozdawania Komunii Świętej w Sanktuarium Świętego Jacka. Według naukowców to tkanka przypominająca najbardziej mięsień ludzkiego serca w agonii. Legnica jest jednym ze 132 miejsc na całym świecie, gdzie Kościół katolicki udokumentował i uznał cud eucharystyczny. Przebarwiona hostia jest przechowywana jako relikwia w Sanktuarium Świętego Jacka. To także wyjątkowa atrakcja turystyczna Legnicy, niedostrzegana przez oficjalne przewodniki. Na 4 lipca tego roku na godzinę 12 zaplanowano mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, ordynariusza diecezji świdnickiej. Wszystko zaczęło się 25 grudnia 2013 roku. Księdzu, który rozdawał komunię świętą podczas pierwszej tego dnia mszy, spadł na posadzkę jeden z komunikantów. Procedury kościelne nakazują, aby na początku konsekrowaną hostię po podniesieniu z podłogi wrzucić do kielicha z wodą, gdzie powinna się rozpuścić. Kielich z hostią stał w zamkniętym tabernakulum. 4 stycznia 2014 inny ksiądz zauważył czerwone przebarwienie na hostii, około 1,5 na pół centymetra. 5 stycznia biskup zasugerował, aby odczekać jeszcze 2 tygodnie. Po tym czasie nieprzebarwiona część hostii się rozpuściła, ale czerwony fragment unosił się na wodzie. Pobrano próbki, które przekazano pracownikom Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nie informując, skąd pochodzą. W połowie marca 2014 w obrazach histologicznych opisano struktury włókniste najbardziej przypominające struktury mięśnia serca. Próbkę badali także naukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Opisali ją jako włókna mięśnia serca, mocno pofragmentowane. Obraz mięśnia serca w stanie agonii. Badanie DNA wykazało, że badany preparat jest tkanką mięśnia ludzkiego serca. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejny raport o 13.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey guys, we're Breathe Carolina and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
0: Po reklamie.

0: Już za kwadrans 13, to szto szok, powiedziałby klasyk.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No właśnie, tytuł piosenki Szok, H-Connect i Rockway.

Los Momentos. Za moment powinien się pojawić w studiu muzycznego radia Sebastian Wysoczański i Zbyszek Deka. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Życzę przyjemnego popołudnia. Pozdrawiam. Zostańcie z nami.

i się stało. Jesteśmy właśnie w waszym ulubionym radiu. A jeżeli chcecie słyszeć nas częściej, to częściej słuchajcie Muzycznego Radia. Szymon Wydra, Carpe Diem.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
3: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, benzyny 98 6 zł i 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
8: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie. Po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
7: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów informował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
9: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
7: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
10: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
7: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Robin Schulz w Muzycznym Radiu, Shadow Light, a my rozpoczynamy wtorkowe popołudniowe spotkanie, 23 dzień czerwca, lato trwa w najlepsze, no i na horyzoncie widzimy kolejne dźwięki, kolejne piosenki, bo dziś taki polski utwór będzie nam co godzinę towarzyszył jako piosenka dnia naszej stacji. Kupiłam bilet, Zofia Alaja, posłuchajcie.

Hej, hej, dziś u nas na rozpisce uznane gwiazdy i artyści, którzy takimi mają szansę zostać. Powiemy wam o nowej piosence Rolling Stonesów, przedstawimy artystkę o pseudonimie Jazzy i sięgniemy po najnowszą piosenkę od Zali. Zatem niech się dzieje. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Jedna z najpopularniejszych obecnie młodych polskich wokalistek, dobrze znana wam Zalia, prezentuje pierwszy solowy singiel od czasu wydania albumu Serce. Od pierwszej chwili słuchania utwór ujmuje lirycznym pięknem, nową stylistyką wokalną i świeżym brzmieniem, które jest tęskne, sentymentalne, wręcz oniryczne. To wszystko pokazuje, jak bardzo jest otwarta, ambitna i rozeznana w nowych muzycznych trendach ta młoda artystka, której piosenki tak często goszczą w muzycznym radiu. Jeśli pokaże ci także swoją najgorszą stronę, to czy nadal będziesz mnie kochał? Pyta Zalia w swoim najnowszym singlu Tylko kochaj mnie. Ogromnie trudna do wyrażenia, pełna tłumaczeń muzyczna prośba o miłość mimo wszystko jest listem, który mogłoby napisać wielu z nas. Tymczasem Jazzy, wschodząca gwiazda muzyki elektronicznej, promuje album Peace and Patience singlem Invisible z Chrisem Lorenzo. Magazyn Rolling Stone UK uważa, że Jazzy to obecnie najgorętsze nazwisko na światowej scenie muzyki tanecznej. DJ Mack określa ją mianem nowej sensacji dance popu. A sama artystka? No właśnie, oficjalnie zapowiada swój długo wyczekiwany przez fanów debiutancki album studyjny Peace and Patience. Wydawnictwo ukaże się 23 października. Zakorzeniony w jej dublińskim pochodzeniu, ale wzbogacony globalną perspektywą album stanowi ostateczne potwierdzenie pozycji artystki, która zdążyła już podbić zarówno parkiety klubowe, jak i listy przebojów. Ten album jest wszystkim, do czego dążyłam przez ostatnie lata, mówi Jazzy. Opowiada o tym, skąd pochodzę, o ludziach, którzy mnie wspierali i o cierpliwości, której potrzebowałam, by odnaleźć własny spokój i własne brzmienie. Możliwość tworzenia muzyki między Dublinem, Londynem i Los Angeles z producentami, autorami, których podziwiałam od lat, była spełnieniem moich marzeń, dodaje artystka. Music News. I na koniec The Rolling Stones, którzy zapowiadają album Jealous Lover z albumu Foreign Tongues. Po energetycznym, poprockowym singlu In The Stars zespół prezentuje zupełnie inne oblicze swojej twórczości. Jealous Lover zanurzy się w soulowym i rytmem bluesowym klimacie, udowadniając, że The Rolling Stones z niezmienną swobodą poruszają się między gatunkami muzycznymi. Nowy singiel zapowiada jedno z najbardziej różnorodnych wydawnictw w dorobku zespołu. Album Foreign Tongues ma łączyć charakterystyczną dla Stonesów energię z szeroką paletą muzycznych inspiracji. Dotychczasowe single pokazują grupę w doskonałej formie, swobodnie poruszającą się między gatunkami i wciąż poszukującą nowych środków muzycznego wyrazu. Premiera albumu Foreign Tongues 10 lipca. To tak na koniec czas na gorące premiery, które miękko lądują na playliście muzycznego radia. Agatino Romero i Leandro da Silva z nowym singlem Guaglione, B1, Echoes i Benji z najnowszą propozycją Forever Never Came. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.

0: Klasyczne radio. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 13.30 już punktualnie na termometrach w okolicach 23 stopni. Pogodnie, przejaśnienia, rozpogodzenia. Pochmurno w zasadzie jest też na Dolnym Śląsku, ale nie będzie padać. Temperatura maksymalna w okolicach właśnie 26 stopni. Generalnie dziś pogodnie, pod znakiem słońca i taki będzie cały tydzień. W środę 27, w czwartek 30, w piątek 31 i tak dalej. Na weekend temperatury mogą przekroczyć 35 stopni, zwłaszcza w niedzielę. Będziemy o tym informować, bo to wszystko się jeszcze może pozmieniać. Najbliższe dni na pewno ciepłe, słoneczne, korzystajmy.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, what's up? I'm Jason Derulo.
5: Nie Jason Derulo, nie teraz. Teraz raport regionalny i Beata Nowicka.
7: Czy Wałbrzyski Miejski Zakład Usług Komunalnych będzie musiał zwrócić 17 milionów złotych dotacji unijnej i hulajnogi pod kontrolą?
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Szczegóły za chwilę, na początek Zgorzelec, gdzie rozpoczęła się kompleksowa inwentaryzacja infrastruktury drogowej gminy miejskiej Zgorzelec. Prace są wykonywane za pomocą specjalistycznego pojazdu wyposażonego w kamery i zaawansowane czujniki.
9: Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Zachsen, projekt TransEuro+. Głównym celem jest stworzenie zintegrowanej cyfrowej bazy danych w standardzie GIS. Zgromadzone informacje pozwolą zastąpić obecne dane, wykorzystać je m.in. pod efektywne planowanie oraz priorytetyzację remontów inwestycji czy usprawnienie zarządzania całym majątkiem drogowym. Inwentaryzacją zostaną objęte wszystkie drogi publiczne kategorii gminnej oraz drogi wewnętrzne zarządzane przez gminę miejską Zgorzelec, znajdujące się w jej granicach administracyjnych. Pomiary obejmą cały pas drogowy od granicy do granicy działki. Zgromadzone zostaną szczegółowe informacje o jezdniach, chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, ścieżkach rowerowych, parkingach, zatokach postojowych oraz przystankach komunikacji publicznej. Do realizacji prac wykorzystana jest zaawansowana technologia mobilnego skanowania laserowego. Na poruszającym się po mieście pojeździe zainstalowano system pomiarowy składający się ze skanerów laserowych, kamer sferycznych 360 stopni oraz precyzyjnych układów pozycjonowania. System pozwala na pozyskanie dokładnej chmury punktów oraz zdjęć wysokiej rozdzielczości. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: Wracamy do sprawy organizowania przetargów na produkcję i montaż instalacji do przetwarzania odpadów, której oskarżony był były prezes i jeden z pracowników wałbrzyskiego ZUK-u. Wszystko wskazuje na to, że wałbrzyska spółka będzie musiała zwrócić 17 milionów złotych dotacji. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak przynajmniej twierdzi prokuratura okręgowa w Świdnicy, która wystosowała do sądu akt oskarżenia wobec w sumie aż 11 osób. Dla Wałbrzycha problemem jest były prezes Miejskiego Zakładu Utrzymania Miasta Bogdan S. oraz jeden z byłych pracowników MZUK. Prokuratura twierdzi, że przetarg na budowę instalacji do przetwarzania odpadów przy ulicy Beethovena był przeprowadzony z naruszeniem prawa.
11: Te linie produkcyjne były specjalnie konstruowane w taki unikalny sposób, który był charakterystyczny tylko dla tej jednej firmy i on powodował, iż nie było możliwe zastosowanie przy tej linii produkcyjnej rozwiązań innych firm. W związku z tym, żeby uzyskać zamówienia na produkcję, na zainstalowanie tych linii produkcyjnych, tam chodziło głównie o kwestię ustawienia odpowiedniego separatorów śmieci poszczególnych, które były tam na określonym etapie segregacji. To było tak robione, iż w razie zainstalowania linii produkcyjnej, nawet wcześniejszej przez tą firmę, nie było możliwe zamontowania linii produkcyjnej czy zmodyfikowania pod linię produkcyjną innej firmy.
10: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Takie nieprawidłowości, zdaniem prokuratury, powodują powodują z automatu konieczność zwrotu niesłusznie otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej. Tu śledczy wskazują konkretne przepisy unijne. W przypadku Wałbrzycha chodzi o 17 milionów złotych.
11: Zgodnie z tymi przepisami, w razie stwierdzenia nieprawidłowości polegających na tym, że nie zachowano tutaj jasności czy tych kryteriów pełnej konkurencji, ujawnienie tego rodzaju sytuacji skutkuje po prostu potrzebą zwrotu tych środków dla Unii Europejskiej. Takie są po prostu przyjęte procedury. W razie skazania to będzie rzecz oczywista, że te środki będą musiały być zwrócone, ponieważ zostały przydzielone czy zostały uzyskane w sposób sprzeczny z prawem.
10: Zapytany przeze mnie aktualny prezes Wałbrzyskiego MZUK twierdzi, że o prowadzonym śledztwie wie, jednak nigdy nie został poinformowany o szczegółowych ustaleniach śledztwa, treści aktu oskarżenia czy tożsamości osób nim objętych. Dodaje także, że dofinansowanie zostało uzyskane w ramach sformalizowanej procedury, następnie rozliczone i skontrolowane przez właściwą instytucję zarządzającą z wynikiem prawidłowym. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Ponad 60 kontroli, mandaty i pouczenia to efekt akcji legnickiej policji, w trakcie której sprawdzani byli rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych.
12: Najpopularniejsze wykroczenia to jazda po chodniku, ignorowanie czerwonego światła i przewożenie pasażerów na jednoosobowych hulajnogach. Policjanci skontrolowali 53 rowerzystów, 9 korzystających z rowerów elektrycznych. Sprawdzono także 15 użytkowników hulajnóg z elektrycznym powerem. Do już wymienionych wykroczeń doszły jeszcze przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych oraz poruszanie się pod prąd. Akcja miała charakter edukacyjny. Funkcjonariusze nakładali mandaty, ale z niektórymi wykroczeniowcami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Była także profilaktyczna loteria z nagrodami w postaci opasek odblaskowych, etui rowerowego i smyczy promujących bezpieczne zachowania. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
13: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Hey, what's up, I'm Jason Derulo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Shepard i Dance on the Sun, idealne melodie, które polecamy wam podczas naszej letniej odsłony muzycznego radia. Chciałem powiedzieć wakacyjnej, ale szybko zerknąłem na kalendarz, że to przecież jeszcze nie ten czas, bo o wakacjach mówić będziemy pod koniec tego tygodnia. Dwa dni, nie liczę wtorku, do końca roku szkolnego. To oczywiście niesamowita radość dla wszystkich, którzy chodzą do szkoły, dla studentów. Trzymamy kciuki za bardzo dobre oceny, chociaż pewnie już je znacie w tych ostatnich dniach roku szkolnego. Za nami także Age Connect i Rockaway z utworem Shock. To piosenka, którą dziś polecać wam będziemy co godzinę, czyli nasz wtorkowy hit typ 10 minut do 14, a teraz utwór, który zawsze i wszędzie będzie nam się, tak myślę, kojarzył z takimi wieczornymi zabawami właśnie latem na świeżym powietrzu.

0: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz

0: Klasyczne radio. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
4: Będzie gorąco w weekend, na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
5: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
4: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
6: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
4: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
7: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
4: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
2: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt Połesu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiad, kolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w Pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa

W muzycznym radiu dzisiaj co godzinę polecać wam będziemy właśnie to nagranie. Zofia Alaja i Kupiłam bilet. To piosenka dnia naszej stacji. Wtorkowe popołudnie w muzycznym radiu wam polecamy i podczas dzisiejszego spotkania na pewno grać będziemy jeszcze całą masę wakacyjnych dźwięków, które będziecie mogli u nas coraz częściej usłyszeć. Bądźcie z nami, zapraszamy, a przy okazji oczywiście mamy nadzieję, że spodoba wam się także nasz dzisiejszy hit, typ, o którym za kilkanaście minut mówić będziemy. Raport regionalny, a do tego czasu jeszcze LMC i grupa U2. A propos grupy U2, to czekamy cały czas na singiel, który promuje ich najnowsze wydawnictwo. Płyta ma się ukazać pod koniec roku, a singiel, no właśnie. Plotki mówiły, że w zeszły piątek miał się ukazać najnowszy singiel grupy U2. To się nie sprawdziło. Czekamy, bo ten piątek jest pod znakiem zapytania. Na pewno była mowa o czerwcu, więc 26 w ten piątek mamy ostatni piątek czerwca. Fani grupy U2, w tym i ja odrobinkę czekam bardzo. Naprawdę to będzie, myślę, bardzo dobry utwór, ponieważ fragmenty są już w sieci, wrzucone przez użytkowników, przez społeczność, która brała udział w nagraniu teledysku do tej piosenki. A teraz wracamy do takiego mashupa, takie dźwięki tylko u nas. Posłuchajcie.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: 14.30 punktualnie na termometrach, już teraz w okolicach 22 stopni. 24 dzisiaj myślę, że maksymalnie tyle. Umiarkowane zachmurzenie na Dolnym Śląsku, możliwe opady na przykład teraz w okolicach Wałbrzycha. W pozostałej części Dolnego Śląska, tej zachodniej, bez opadów i bardzo przyjemnie, słonecznie po południu.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: 70 milionów złotych dofinansowania na realizację tworzenia centrów usług społecznych. Politechnika Wrocławska awansowała na 6. miejsce w najnowszym rankingu szkół wyższych.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zapraszam na informacje. Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu symbolicznie przekazały blisko 70 milionów złotych dofinansowania na realizację projektów dotyczących wsparcia osób w kryzysie bezdomności i tworzenia centrów usług społecznych na Dolnym Śląsku. Mówi Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
10: Podzieliliśmy 70 milionów złotych z Funduszy Europejskiej na Dolnego Śląska, które dotyczą dwóch bardzo ważnych kwestii. Pierwszą kwestią to jest wsparcie tworzenia i rozwoju centrów usług społecznych, a drugą kwestią jest przeciwdziałanie kryzysowi bezdomności wśród Dolnoślązaków. W ramach tej pierwszej kwestii 11 gmin na Dolnym Śląsku otrzyma dofinansowanie na utworzenie centrum usług społecznego, czyli na przekształcenie dotychczasowych struktur gminnego ośrodka pomocy społecznej w nowoczesne centra usług społecznych, które będą łączyć te usługi, które są świadczone najbliżej mieszkańców gmin z pomocą organizacji pozarządowych. I tutaj wsparcie otrzyma ponad 2700 osób. Drugie bardzo ważne przedsięwzięcia to przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałania kryzysowi bezdomności wśród Dolnoślązaków, gdzie będą realizowane 4 duże przedsięwzięcia, które pomogą blisko 300 osobom. Łączna wartość, tak jak wspomniałem, to 70 milionów złotych. 50 milionów będzie dotyczyło wsparcia centrów usług społecznych, a 20 milionów dofinansowania unijnego zostanie przeznaczone na pomoc osobom bezdomnym.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Politechnika Wrocławska awansowała na 6. miejsce w najnowszym rankingu szkół wyższych perspektywy 2026, a do tego jej kierunki są najlepsze w Polsce. Politechnika jest też najlepszą dolnośląską uczelnią, a w gronie uczelni technicznych utrzymała 4. pozycję w kraju.
11: Ten awans potwierdza, że Politechnika Wrocławska konsekwentnie umacnia swoją pozycję wśród najlepszych uczelni akademickich w Polsce, mówi profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Cieszy też fakt, że aż 3 politechniczne kierunki kształcenia są na pierwszym miejscu w kraju. To pokazuje, że konsekwentne, strategiczne wzmacnianie kluczowych obszarów działalności uczelni przynosi wymierne efekty zarówno w dydaktyce, jak i w budowaniu silnej pozycji Politechniki Wrocławskiej w Polsce i za granicą. Ponownie maksymalną liczbę punktów uczelnia otrzymała też za kształcenie doktorantów i udział w Europejskiej Sieci Uniwersytetów. Tegoroczny ranking przyniósł bardzo dobre wiadomości dla kierunków prowadzonych na Politechnice. Aż 3 z nich zostały uznane za najlepsze w Polsce. To inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna oraz budownictwo. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Obecność zwierzęcia, zwłaszcza psa przy chorych, może poprawić ich samopoczucie, redukować stres i wspierać proces leczenia. Dziś jest ona wykorzystywana m.in. w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, pacjentami psychiatrycznymi i seniorami w domach opieki. Coraz więcej placówek medycznych dopuszcza już odwiedziny zwierząt domowych u hospitalizowanych pacjentów, mówi lekarka weterynarii Małgorzata Głowacka.
4: Kontakt ze zwierzętami, kontakt z psami ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, na funkcjonowanie, na samopoczucie człowieka, zarówno w codziennym życiu, jak i w wyjątkowych sytuacjach, takich jak na przykład dogoterapia. Zwierzęta wpływają pozytywnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne człowieka. Mówiąc o zdrowiu psychicznym, tutaj na pierwszy plan wysuwa się reakcja na stres. Okazuje się, że dużo lepiej radzimy sobie w sytuacjach stresowych, kiedy jest obok nas zwierzę, mamy niższe ciśnienie krwi, niższe tętno, niższe stężenie hormonu stresu, czyli kortyzolu, z kolei wyższe stężenie hormonów relaksu. Musimy pamiętać o tym, że przewlekłe działanie kortyzolu na ludzki organizm jest destrukcyjne, dlatego ta reakcja, lepsza reakcja na stres jest w tym wypadku bardzo ważna. Mówiąc o zdrowiu fizycznym, tutaj aktywność fizyczna. Dzięki zwierzętom my mamy więcej ruchu, zarówno tego spontanicznego, jak i tego wymuszonego, który na przykład wykorzystujemy w czasie dogoterapii podczas zajęć na oddziałach rehabilitacji.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello Poland, we are Sunlight Brothers and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Kasia Sienkiewicz w Muzycznym Radiu, jej najnowsza piosenka tuż po rozpoczęciu solowej kariery. Były momenty, zbliża się 15, za chwilę wracamy z wiadomościami.
1: Muzyczne Radio. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentu i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
7: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
6: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
8: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
8: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
6: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
10: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
6: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: W dzisiejszym programie podsumowanie policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. Dowiemy się też, gdzie wyrzucić zużyte opony i jakie auta najchętniej kupujemy. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: W ostatnich dniach dolnośląska drogówka przeprowadziła wojewódzkie działania pod nazwą Alkohol i Narkotyki. W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu ponad 34 tysiące kierujących pojazdami mechanicznymi, spośród których 56 wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas tych tygodniowych działań ponad 80 kierujących poddano badaniu na zawartość narkotyków w organizmie. Niestety 12 z nich znajdowało się pod ich wpływem. W trakcie prowadzonych działań dolnośląscy policjanci zatrzymali 20 kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, oraz 20, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia.
0: Autoradio.
1: Wraz z wymianą ogumienia wielu kierowców zadaje sobie pytanie, gdzie oddać stare opony zgodnie z przepisami. To ważne, ponieważ zużyte opony są odpadem wymagającym specjalnego zagospodarowania. Zużytych opon nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane ani kontenerów przeznaczonych do segregacji. Zabronione jest także pozostawianie ich przy drogach, w lasach czy na nielegalnych wysypiskach. Za takie działanie grozi mandat w wysokości 500 zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Dodatkowo sprawca może zostać obciążony kosztami usunięcia skutków zanieczyszczenia. Opony rozkładają się przez setki lat i zawierają substancje, które mogą negatywnie wpływać na środowisko, dlatego przepisy wymagają ich właściwej utylizacji. Najpopularniejszym miejscem, do którego można oddać stare opony, jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK. W wielu przypadkach obowiązują limity wynoszące najczęściej od 8 do 10 sztuk rocznie. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie zużytego ogumienia w warsztacie wulkanizacyjnym podczas wymiany na nowy komplet. Część serwisów oferuje taką usługę bezpłatnie, inne pobierają niewielką opłatę.
0: Autoradio.
1: Polacy oszaleli na punkcie tych modeli. Tempo sprzedaży to jeden z najlepszych wskaźników realnego popytu na rynku wtórnym. Im krócej ogłoszenie wisi w serwisie, tym większe zainteresowanie modelem. Czołówkę zestawienia zdominowały auta miejskie, od lat cenione za tanią eksploatację, dostępność części i opinie o niezawodności. Co istotne, kupujący patrzą dziś na znacznie więcej niż samą cenę. Liczą się koszty utrzymania, historia serwisowa i reputacja danej jednostki napędowej. Najszybciej znikającym z ogłoszeń autem używanym w Polsce są obecnie Skoda Fabia i Volkswagen Polo. Oba modele znajdują nabywcę w średnio w 29 dni. Wynika to z analizy AAA Auto, obejmującej modele sprzedane w tym roku w liczbie co najmniej 5000 egzemplarzy. Podium zamyka Toyota Yaris ze średnim czasem 30 dni. Za Skodę Fabię nabywcy płacili średnio nieco ponad 19 tysięcy złotych, kupując w tej cenie auto 13-letnie z przebiegiem blisko 180 tysięcy kilometrów. Volkswagen Polo był nieco tańszy, przeciętnie nieco ponad 17 tysięcy złotych, choć przy wyższej średniej wieku wynoszącej 15 lat. Najmłodszym i jednocześnie najdroższym modelem pierwszej trójki okazała się Toyota Yaris. Średni wiek 11 lat przy średniej cenie sprzedaży 37,5 tysiąca złotych.
0: Autoradio.

0: szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. Wielenie Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
1: Premierowy odcinek Autoradio już za nami. Kolejna nowość z motoryzacyjnego świata jutro po godzinie 15. Bądźcie z nami. A teraz kolejna część naszego popołudniowego grania i spotkania. Kto zagra? Kto zaśpiewa teraz?
2: Hi, I'm Abel Schler and you're listening to Muzyczne Radio.
1: Con Calma.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze. Nie chodzę jak pies, a jak kot, o, sobie chodzę tak po własnej drodze.

Ekipa Cukier zasłynęła w muzycznym radiu z takich przewrotnych piosenek, bardzo wpadających w ucho, fantastyczne rymy zresztą ekipy Cukier. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś pochwalą się najnowszą piosenką, bo ta zatytułowana Pałac pochodzi z 2021 roku. Od 5 lat, no raczej cisza. In Excess, Originals, Interas do raportu do 15:30. I love you, white boy. I love you.

0: Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: 15.30 punktualnie, na termometrach w okolicach 23 stopni, słonecznie, pogodnie, zachmurzenie umiarkowane i te 23, 24, 25 dzisiaj maksymalnie. Na naszej zachodniej części naszego województwa ewentualne przelotne opady deszczu są jeszcze możliwe, w pozostałej części raczej nie, pogodnie i słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny, Beata Nowicka.
4: Legnica stara się o lokalizację wojsk sprzymierzonych na terenie miasta. Misiek and Company w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, Cieplicach.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek trudności z powodu najazdu pielgrzymów w Legnicy. Zbliża się 10. rocznica podania do publicznego kultu wydarzenia eucharystycznego.
5: Chodzi o 4 lipca 2016 roku, kiedy biskup Zbigniew Kiernikowski za zgodą Stolicy Apostolskiej ogłosił sensacyjne wyniki badań histopatologicznych czerwonych przebarwień na hostii upuszczonej podczas rozdawania Komunii Świętej w sanktuarium świętego Jacka. Według naukowców to tkanka przypominająca najbardziej mięsień ludzkiego serca w agonii. Legnica jest jednym ze 132 miejsc na całym świecie, gdzie Kościół katolicki udokumentował i uznał cud eucharystyczny. Przebarwiona hostia jest przechowywana jako relikwia w sanktuarium świętego Jacka. To także wyjątkowa atrakcja turystyczna Legnicy, niedostrzegana przez oficjalne przewodniki. Na 4 lipca tego roku na godzinę 12 zaplanowano mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, ordynariusza diecezji świdnickiej. Wszystko zaczęło się 25 grudnia 2013 roku. Księdzu, który rozdawał komunię świętą podczas pierwszej tego dnia mszy, spadł na posadzkę jeden z komunikantów. Procedury kościelne nakazują, aby na początku konsekrowaną hostię po podniesieniu z podłogi wrzucić do kielicha z wodą, gdzie powinna się rozpuścić. Kielich z hostią stał w zamkniętym tabernakulum. 4 stycznia 2014 inny ksiądz zauważył czerwone przebarwienie na hostii, około 1,5 na pół centymetra. 5 stycznia biskup zasugerował, aby odczekać jeszcze 2 tygodnie. Po tym czasie nieprzebarwiona część hostii się rozpuściła, ale czerwony fragment unosił się na wodzie. Pobrano próbki, które przekazano pracownikom Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nie informując, skąd pochodzą. W połowie marca 2014 w obrazach histologicznych opisano struktury włókniste najbardziej przypominające struktury mięśnia serca. Próbkę badali także naukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Opisali ją jako włókna mięśnia serca, mocno pofragmentowane. Obraz mięśnia serca w stanie agonii. Badanie DNA wykazało, że badany preparat jest tkanką mięśnia ludzkiego serca. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: I pozostajemy jeszcze w mieście nad Kaczawą, która stara się o lokację wojsk sprzymierzonych. Maciej Kupaj, prezydent Legnicy, jako przykład podaje rozwój Bolesławca, gdzie rotacyjnie wojska amerykańskie są już od kilku dobrych lat. To nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, to także prestiż.
6: Naturalnie złożyliśmy taką ofertę do Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o lokację Wojska Polskiego bądź Wojsk Sprzymierzonych. Mamy na terenie miasta teren, który moglibyśmy przekazać. Ten teren jest także w okolicach terenów należących do KOWR-u, więc ta przestrzeń jest naprawdę dość duża.
7: Prezydent Legnicy liczy na przychylne potraktowanie złożonej przez miasto propozycji.
6: Bo to naturalnie miejsca pracy, to także dodatkowe dochody i milionowe przychody dla miasta Legnicy.
7: Maciej Kupaj uważa, że szanse na lokację jednostki wojskowej w Legnicy są jak najbardziej realne.
6: Myślę, że nie ma zbyt wielu samorządów, które złożyły tak hojną propozycję, natomiast ta decyzja jest całkowicie niezależna. No od nas wiemy, że tych miejsc branych pod uwagę jest bardzo wiele. My niestety na terenie miasta już nie mamy lotniska w Agrze, więc to jest taka wada, natomiast oczywiście jesteśmy blisko autostrada 4, przy autostradzie jest 3, ważny węzeł kolejowy, także są pewne też plusy. No ja widzę, jak Bolesławiec się rozwija, jeżeli chodzi także o lokację wojsk sprzymierzonych i myślę, że to byłby bardzo dobry i duży krok dla miasta Legnicy.
7: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Misiek and Company to tytuł wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz. Na ekspozycji zwierzęta pojawiają się tu nie tylko jako temat obrazu, ale także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą. Wernisaż wydarzenia dziś o godzinie 17:00 mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Cieplicach Adam Łaciuk.
1: Przygotowaliśmy następną fantastyczną wystawę pod bardzo ciekawym tytułem Misiek and Company pani Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz. Wystawa jest niezwykle ciekawa, bo jak muzeum przyrodnicze, no to muszą być też tematy przyrodnicze. Już sam tytuł wskazuje, iż nie będą to ludzie, nie będą to pejzaże, bohaterami prac malarskich i rysunku będą właśnie zwierzęta.
8: Pokażemy 27 prac.
9: Edyta Patro z Muzeum Przyrodniczego.
8: Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest znana w Jeleniej Górze od ponad 10 lat. Zajmuje się pejzażem, zajmuje się też fotografią, scenografią, ale takim ikonikiem jest malarstwo. Malarstwo i rysunek. Oprócz obrazów namalowanych na płótnie czy kartonie zobaczymy także prezentacje i na niej zobaczymy również takie groteskowe, ciekawe ujęcia zwierząt w zupełnie innym stylu niż znamy ją z ogólnej twórczości.
1: Wernisaż dzisiaj o godzinie 17:00 na parterze Muzeum Przyrodniczego. Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Będzie też można porozmawiać z artystką. Proszę Państwa, tak wesołych i z tak wspaniałym spojrzeniem zwierząt nigdzie Państwo nie zobaczycie, tylko u nas w Muzeum Przyrodniczym.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Przed nami bardzo gorący weekend, wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policja apeluje, by korzystać z tylko wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po alkoholu, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska.
10: Przypominamy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i przestrzegania podstawowych zasad. Stanowczo odradzamy korzystanie z niestrzeżonych i tzw. dzikich kąpielisk. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie są objęte nadzorem ratowników, a dno zbiorników wodnych często kryje liczne zagrożenia. Do kąpieli należy wybierać wyłącznie miejsca odpowiednio oznakowane i strzeżone przez ratowników wodnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci. Najmłodsi nigdy nie powinni pozostać bez opieki osób dorosłych, nawet jeśli przebywają w płytkiej wodzie. Apelujemy o rozwagę podczas korzystania ze sprzętu wodnego, takiego jak rowery wodne, kajaki, łodzie. Każda osoba korzystająca z tego rodzaju sprzętu powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową. Przypominamy również, aby nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Alkohol osłabia koncentrację, zaburza ocenę sytuacji, powoduje nadmierną pewność siebie i znacząco zwiększa ryzyko utonięcia. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello everybody. We are Mover and you're listening to...
12: Muzyczne radio. They really love music.
13: Fading high.

0: Legnica pełna muzyki. 3 dni superkoncertów i fantastycznych atrakcji. Na scenie Trips, Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Wonky One i Julia Żugaj. 26-28 czerwca, Park Miejski. Widzimy się w Legnicy.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Oliwia Socha i piosenka zatytułowana Oczy w Muzycznym Radiu. To już kwadrans do godziny 16:00, a my oczywiście jeszcze mamy i pamiętamy o tej bardzo wyjątkowej dzisiaj piosence.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: To jest Connect, Rockaway Shock.

I Wanna w Muzycznym Radiu. To nasze wtorkowe popołudnie, 10 minut do godziny 16. Chapel Around teraz, Good Luck Baby. Dawno tego nagrania nie słyszałem, a to naprawdę bardzo fajna i przyjemna piosenka. Przypomnijmy sobie wspólnie, za chwilę jeszcze Leniwiec z najnowszym utworem, który od pewnego czasu nam proponują. No i o 16 już wiadomości.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
0: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Upały w natarciu w weekend. Termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
4: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
2: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
5: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
2: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
2: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Hej, hej, to znowu my, Music News, dziś w objęciach Tavlo i Stromae. Pojawi się także Bibi Rexha i grupa Faith No More, która powraca na scenę. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Single The Flow to pierwsza współpraca pomiędzy Tavlo i Stromae. Kawałek zapowiada album Estres, szóste wydawnictwo studyjne w karierze piosenkarki. Płyta ukaże się 18 września i składa się z 13 pozycji, wśród których znalazł się poprzedni singiel I'm Your Girl Right. Jestem wielką fanką Stromae od czasu, gdy zobaczyłam go na żywo na Coachelli w 2015 roku. Całkowicie zahipnotyzował mnie jego występ, wspomina Tavlo. Kiedy przesłał mi ten hipnotyzujący utwór, wiedziałam, że muszę napisać do niego coś naprawdę wyjątkowego. Zrobiłam to patrząc na czarne, piaszczyste plaże i wysłała mu pomysł, nie wiedząc, czy mu się spodoba, czy nie. Na szczęście bardzo mu się spodobało, dodała artystka. Wraz z premierą Estres Tavlo ruszy w trasę koncertową promującą album. Artystka rozpocznie ją w Stanach Zjednoczonych, a następnie odwiedzi 9 europejskich miast. To największa dotychczas trasa w karierze Tavlo, choć w planach chwilowo zabrakło Polski. Teraz Bibi Rexha, zdeterminowana, by na dobre przebić się do mainstreamu. Wokalista

Polska podejmuje kolejną szansę. Gwiazda wytoczyła najcięższe działa, w jej dyskografii pojawił się Visual Album. Długo wyczekiwana premiera Dirty Blonde dotarła idealnie na rozpoczęcie lata. Projekt składa się z 13 utworów, a każdy z nich został opatrzony własną wizualizacją. Album zapowiadały single I Like You Better Than Me, Cheeky Cheeky oraz dobrze wam znany z naszej anteny utwór Sad Girls w duecie z Davidem Guettą. Ten kolejny muzyczny rozdział opisuje moją swobodę twórczą, zaufanie do moich instynktów, zaufanie do mojego głosu i wreszcie realizowanie moich zamierzeń w sposób, w jaki zawsze chciałam, powiedziała Bibi Rexa. Music News. Na koniec dobre wieści dla fanów Faith No More. Grupa powraca na scenę i zamierza wznowić koncertowanie w przyszłym roku. Spekulacje wybuchły, gdy zespół na swoich mediach społecznościowych opublikował tajemniczy post z datą 2027. Teraz wątpliwości rozwiał Bill Gold, basista w wywiadzie dla Rock Talk powiedział: tak, zrobimy to, po prostu zagramy. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako dwudziestolatkowie i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, nie będę mógł grać tych piosenek. Z moim basem po prostu nie dam rady. Ale wszyscy doszliśmy do wniosku, że damy radę. Myślę, że możemy to robić jeszcze przez co najmniej kilka lat i że możemy to robić dobrze, więc po prostu spróbujemy. Dodał basista Faith No More. To tak zupełnie na koniec czas na kolejne gorące premiery. Dance Nation z nagraniem High, Dagny z utworem Rain i Annabel Englund z najnowszą propozycją Midnight Calling. Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz. Do usłyszenia.

0: Mozyman i Save Your Money w Muzycznym Radiu w programie Best Of. Do 16.30 jeszcze po polsku zagramy. Baby Lato, Natalia Grosiak, Bela i Katia. Co chcę, to mam.
1: Best Of. To, co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: 16.30 punktualnie, na termometrach w okolicach 24 stopni, 25 dzisiaj maksymalnie, słonecznie, pogodnie, bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o kolejne części dnia, no to oczywiście pod znakiem słońca, natomiast w środę 27 i prawie 30 w czwartek.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Czas na raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy w Prochowicach. Jest akt oskarżenia wobec byłego prezesa Świdnickiego Zakładu Usług Komunalnych. Chodzi o ustawianie przetargów i jest plaga szopów praczy w gminie Krotoszyce.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Trwa śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Kaczawy w Prochowicach. Wszystko zaczęło się na początku czerwca, kiedy to jeden z mieszkańców zauważył śnięte ryby i pianę unoszącą się na powierzchni wody. O sytuacji natychmiast powiadomił odpowiednie służby. O szczegółach mówi Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
5: Legnicy policjanci przeprowadzili szereg czynności mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Legnickiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. W trakcie prowadzonych działań wykonano oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono próbki do dalszych badań i analiz. Całość zgromadzonego materiału została przekazana do prokuratury rejonowej w Legnicy.
6: W związku z zanieczyszczeniem Kaczawy legnicka prokuratura wszczęła śledztwo. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, źródłem skażenia mogło być jedno z lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów płynnych. O szczegółach mówi Mariusz Kluczyński, kierownik Wydziału Śledztw Prokuratury Rejonowej w Legnicy.
7: Prokurator rejonowy w Legnicy wszczął śledztwo w sprawie usuwania w Prochowicach wbrew przepisom odpadów w postaci poprodukcyjnych substancji ciekłych w taki sposób, że mogło to spowodować obniżenie jakości wody lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Ustalono prawdopodobną przyczynę i źródło zanieczyszczeń. Jest nim jeden z zakładów podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie Prochowic. Prokurator zlecił czynności dowodowe, w tym m.in. z udziałem biegłego, celem zweryfikowania prawidłowości postępowania z odpadami przez ten zakład. W oparciu o zgromadzone dowody, w tym zeznania świadków, opinie biegłych, prokurator po skompletowaniu całego materiału dowodowego podejmie decyzję w przedmiocie rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za ewentualne przestępstwo.
6: Nieoficjalne ustalenia wskazują, że na terenie zakładu, który od lat legalnie zajmuje się przetwarzaniem odpadów płynnych, mogło dojść do umycia placu właśnie tego rodzaju substancjami. Zanieczyszczenia miały następnie trafić do kanalizacji deszczowej, a stamtąd do rzeki Kaczawy. Teraz śledczy czekają na opinię biegłego z zakresu ochrony środowiska, który oceni skalę szkód wyrządzonych w ekosystemie. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Tymczasem prokuratura okręgowa w Świdnicy wystosowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie osób, które miały być zamieszane w ustawianie milionowych przetargów. Wśród oskarżonych jest Bogdan S., były prezes Wałbrzyskiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
8: Jak wyjaśnił mi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera, chodzi o ustawianie przetargów na produkcję i montaż instalacji do przetwarzania odpadów. Tu specyfikacja przetargowa miała być pisana wyłącznie pod tylko jedynego producenta. W sumie w procederze poza producentem wzięli udział pracownicy jeszcze czterech komunalnych zakładów z terenu całej Polski, w tym właśnie z Wałbrzych. W sumie akt oskarżenia dotyczy 11 osób, w tym dwóch byłych już pracowników MZUK Wałbrzych.
9: Był wniosek o tymczasowe aresztowanie tych dwóch pracowników, którzy tutaj z tej spółki, tutaj prywatnej, która wykonywała, która uzyskiwała te korzystne rozstrzygnięcia przetargów, ale sąd wówczas nie uwzględnił tego wniosku aresztowego, uznając, że no nie ma potrzeby stosowania z uwagi na bardzo obszerny zakres zabezpiecznego materiału dowodowego. Także w tej chwili obecnej wszystkie osoby odpowiadają z wolnej stopy i nikt jeszcze nie, w tej sprawie nie był skazany. To będzie po prostu do przeprowadzenia, po przeprowadzeniu tego postępowania sądowego zapadną w tej sprawie wyrok.
8: Oskarżonym grozi od kilkunastu miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: I na koniec plaga szopów praczy w gminie Krotoszyce w powiecie legnickim. Zwierzęta wieczorami podchodzą pod domy, wchodzą na posesję i atakują drób. Samorząd apeluje do mieszkańców o ostrożność i zabezpieczanie odpadów i jedzenia.
6: Mieszkańcy przyznają, że szopy są coraz mniej puchliwe.
1: A może być agresywny. Jeszcze tym bardziej, jeżeli będą gdzieś przy nim w okolicy młode, to lubi zaatakować. Jest tego bardzo dużo, zresztą to się rozmnaża.
6: Inni podkreślają, że na razie zwierzęta wzbudzają ciekawość, ale ich liczba szybko rośnie.
10: Przy drodze spacerowały, cała rodzinka przechodziła przez drogę. Zatrzymaliśmy się z zaciekawieniem, z dzieckiem oglądaliśmy, ale na razie wzbudzają zainteresowanie, ale myślę, że jak ich będzie coraz więcej, no to będzie problem coraz większy.
6: Jak mówi wójt gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, mieszkańcy coraz częściej zgłaszają niepokojące sytuacje.
11: W ostatnich dniach pojawiły się szopy, które no tutaj sobie śmiało poczynają i podchodzą pod gospodarstwa domowe. Mieszkańcy wyczuli jakiś lęk, obawę, stąd też zadzwonili do gminy i tutaj jest prośba właśnie moja do mieszkańców, aby nie wystawiać jedzenia, aby kosze ze śmieciami były gdzieś w zagrodach, w miejscach trudno dostępnych, aby chronić zwierzęta domowe przed tymi agresywnymi zwierzętami. No jak nie będą mieć jedzenia, nie będą mieć pokarmu, to wtedy się wyniosą.
1: Jak będzie głodne, to ich kurę złapie i zje. Także no, wszystko jest możliwe. Ktoś miał gdzieś tam w garażu otwartym jakieś tam miał orzechy czy inne rzeczy, to potrafi wybrać, wyjedząc.
11: Były widziane w kilku miejscowościach duże skupiska, duże grupy szopów, które chodziły właśnie w grupach. Zwierzątka są miłe, ale za pazurkami mają. W związku z tym no, należy na nie uważać.
12: Problem gangów szopich w gminie Krotoszyce nie jest wyjątkiem. Krzysztof Syrynkowski, Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki Fopit, Gowi Raczkowa, gmina Legnickie Pole. Tak naprawdę wszystkie nasze okoliczne gminy mają już ten problem, mniej lub bardziej widoczny. Ta populacja krotoszycka, powiedzmy, już zaczęła się nie mieścić może tak dobrze, spokojnie poza wioską. Weszły te osobniki do wioski i kapnęły się, że tutaj jest Eldorado. No i jak jest Eldorado, no to proszę bardzo, no to są gangi szopy.
6: Samorząd zapowiada rozmowy z kołami łowieckimi w sprawie ograniczenia populacji zwierząt. Kontaktowano się także z azylem dla szopów we Wrocławiu, jednak obecnie nie ma tam już wolnych miejsc. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Zapraszamy.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello, I'm Richard Judge and you listen to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Best of w muzycznym radiu Tab Sun & Gracie na pewno. 16 minut do 5. Hit Planeta za moment startuje. Polecamy i was serdecznie zapraszamy. No i niech to wtorkowe popołudnie kręci się w najlepsze, już myślę, że w takim wolnym popołudniowym czasie. U nas na pewno w towarzystwie i Max, Remedy, Doechii, za chwilę także Mafia. Sebastian Wysoczański, dziękuję. Pięknego dnia wam życzę. Do usłyszenia.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski.
0: Reklama. Promocja. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lublinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 17.
0: Czas na wiadomości.
7: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 zł. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
8: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
7: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
9: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
7: Mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
10: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie. się gospodarczo.
7: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
11: Godzina szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
12: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
7: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę. A po 17:00
0: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
3: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
13: 3, 2, 1 i start. Czas na kolejne letnie spotkanie na planecie pełnej hitów. Marta Wojtunik, witajcie podczas kolejnego spotkania z najnowszymi hitami. To, co dziś planujemy, to oczywiście spotkanie z naszą topową 40, w której od wczoraj dość sporo się pozmieniało. Więcej o tym będziemy mówić oczywiście w trakcie programu. Będziemy też przedstawiać wam oczywiście trzy bardzo gorące premiery, a poza nimi masę muzycznych propozycji do listy, od których zaczniemy.
0: Najnowsza lista w Polsce.
13: Na start naszego czerwcowego, wtorkowego spotkania Katy Perry, Chief Keef i Legendary Lovers oraz Age Connect, Rockaway Shock.

0: Age Connect, Rockaway i Szok. Szokiem na pewno nie jest to, że wydali taki fajny kandydat na letni hit. Robili to już wielokrotnie i na Hitplanecie pojawiali się między innymi z takimi piosenkami jak We Don't Surrender czy We Believe in Music. To były hity, które znalazły się w naszym głównym zestawieniu, nawet kilka razy wylądowały na podium, ale piosenka Szok jeszcze cały czas jest w naszej muzycznej poczekalni. Dajcie koniecznie znać, czy waszym zdaniem ta propozycja powinna znaleźć swoje miejsce w głównym zestawieniu, a my już za moment zaglądniemy do naszego dzisiejszego notowania, sprawdzimy, jaka nowość wskakuje na miejsce 40, ale zanim to, krótkie przypomnienie naszego wczorajszego hit planetarnego spotkania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Przypominamy, co działo się wczoraj na podium, na miejscu trzecim Wise i Memories.

0: Nasze poniedziałkowe notowanie Hit Planety zakończyliśmy właśnie piosenką Moonlight. Leon i Marcus & Martinus, oni wylądowali na miejscu pierwszym. A co dziś będzie działo się na podium? Musicie zostać z nami, żeby się przekonać.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
4: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
5: Hello, everybody, I'm Tiana.
6: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Hit Planeta już wystartowała, od dwóch gorących propozycji zaczęliśmy, więc teraz czas już w końcu znaleźć się w naszym głównym wtorkowym zestawieniu. Dziś do naszej listy wkracza utwór, który wczoraj dopiero co pojawił się premierowo, ale tak przypadł wam do gustu, że już musi znaleźć swoje miejsce w naszym głównym zestawieniu. Bardzo ciekawe nagranie, bardzo ciekawe połączenie artystów. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion i DNA.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Antor i Talk to You. Nie da się ukryć z tego nagrania aż kipi, taki wakacyjny, letni vibe. Można się rozmarzyć, ciepłe popołudnie, bardzo słoneczne, gdzieś nad wodą, a w tle taka właśnie piosenka Talk to You, która na Hit Planecie już tak bardzo do was nie przemawia, już nie jest na pewno faworytem, to jest bardziej niż pewne. Niestety dziś spada na miejsce 39, a jak wiemy, pozycja 39 to już jest taka dość niebezpieczna pozycja na Hit Planecie, bo tutaj albo wydarzy się jakiś magiczny cud i wróci na wyższe miejsca takie nagranie, albo po prostu pożegna się z Hit Planetą. Decydujecie o tym oczywiście wy, wpadając na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta. Wystarczy zagłosować na przykład na ten hit, jeżeli takie wakacyjne dźwięki się wam podobają. A my patrzymy, co dalej. Ania Szlagowska, ile? Wczoraj sobie zadawaliśmy pytanie, ile jeszcze Ani Szlagowskiej zostało dni na Hit Planecie? Na pewno jeszcze dziś z nami będzie i wskakuje o jedną pozycję wyżej. Wczoraj była na pozycji dość niebezpiecznej, 39, a dziś już na miejscu 38.

Of Stellar i Black Lilies, utwór, który mogliśmy premierowo zobaczyć podczas tegorocznej Eurowizji. Black Lilies na Hitplanecie miało zdecydowanie lepsze dni niż dzisiejsze wtorkowe notowanie. Niestety to notowanie przyniosło spadek i to dość duży spadek, bo aż o 14 miejsc w dół z miejsca 23 na 37. Kolejna informacja już jest lepsza, zwłaszcza dla tych, którzy lubią piosenkę Devil in the Sun. To nagranie dopiero trzeci raz jest z nami na Hitplanecie, a już melduje się na pozycji 36.

0: Felix Cartel i Scream. Jeszcze kilka notowań temu wielki hit na Hit Planecie. Nadal to jest na pewno tegoroczny hit, ale na Hit Planecie już nie tak wysoko notowany. Dziś zajmuje miejsce 35, a my przechodzimy jeszcze nie do 34 miejsca, jeszcze przechodzimy oczywiście do premier, ponieważ przedstawiamy wam dziś trzy gorące premiery. Czas już w końcu przedstawić pierwszą z nich, a jest to nagranie od Dance Nation, holenderskiego projektu muzycznego, który na pewno znacie z piosenki Sunshine. Bardzo energetyczne nagranie. Oni powracają z piosenką High. Jest to dance pop, ale nie taki do końca słoneczny, bardziej emocjonalny i momentami nawet refleksyjny z naprawdę świetnym refrenem. Posłuchajcie premierowo Dance Nation i High.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Vicky Duke i Storm in My Hips. Taneczne nagranie na pewno, czy słoneczne? Może trochę słoneczne, ale nie tak jak jeszcze inne nagranie, które będziemy Wam polecać, bo już niedługo naprawdę pojawią się bardzo słoneczne nuty, ale na ten moment Vicky Duke, Storm in My Hips, miejsce 34, co oznacza, że przed nami miejsce 33. Często przy tej piosence na Hitplanecie się zatrzymujemy, no ale jakby mogło być inaczej. Jest to po pierwsze polskie nagranie, a jak wiemy doskonale, nasi słuchacze Hit Planety bardzo wspierają polskie nagrania. Dziś na przykład na naszym radiowym Facebooku już Paweł i Kamila dali znać, że głosują na wszystkie polskie nuty, czyli na pewno też na piosenkę Na Błysk, totalną nowość od Dawida, który wyprzedaje stadiony. Dawid Podsiadło już teraz w muzycznym radiu z piosenką, która jest już drugim singlem z jego nadchodzącej solowej płyty, która podobno ma ukazać się jesienią.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Czas na kolejną z nowości, a ta jest naprawdę pełna energii. Nawet energia jest w samym tytule. Ava Max i Energy, miejsce 32.

Jewel Ocean House. Wspominaliśmy, że teraz coraz więcej takich słonecznych dźwięków będzie pojawiało się na Hitplanecie, no i to jest dowód na to, że tak naprawdę się dzieje. Dziś na miejscu 31 Jewel Ocean House. To nagranie bardzo letnie, to już wszyscy doskonale wiemy, mieliśmy okazję teraz się o tym przekonać. Miało swój debiut na Hitplanecie na liście już wczoraj, czyli w sumie w pierwszy dzień kalendarzowego lata. Lepiej być nie mogło. Wczoraj na miejscu 40, a dziś już miejsce 31, to jest naprawdę imponujący wynik, jak na nowość. Widać, że te letnie dźwięki już bardzo Was przyciągają, a nas teraz przyciąga miejsce 30, Bausa Magnetic.

0: Robin Schulz i Better Times. Lepsze czasy dziś nie nadeszły dla tego nagrania, ale w zasadzie nie jest tak źle. To samo miejsce, które wczoraj, czyli miejsce 29.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 28, a tutaj naprawdę świetne kanadyjskie połączenie. Dubs, duet, który jest znany naprawdę z takich bardzo klubowych i mocnych brzmieni. No i Nelly Furtado, totalna ikona, jeżeli chodzi o pop, a momentami nawet o hip-hop. Torture of the Heart to ich wspólne nagranie, które dziś polecamy wam na pozycji 28.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Uwaga, łowcy wakacyjnych okazji! Już 26 czerwca w Kuprum Arena w Lubinie Hot Summer Deals, czyli wakacje pełne nagród. Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbierz dmuchanego flaminga. Wydaj 200 zł i graj dodatkowo atrakcyjne nagrody. Nie przegap letniej akcji pełnej prezentów i dobrej zabawy. 26 czerwca Hot Summer Deals w Kuprum Arena. Wpadaj, masz po drodze!
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
4: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
5: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
4: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
6: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
4: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
3: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
7: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
3: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
8: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
3: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
9: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
10: Wracamy do Was na Hit Planetę. Wracamy w towarzystwie oczywiście propozycji Two Pilots, One Night in Mykonos. To nagranie jeszcze cały czas czeka w naszej muzycznej poczekalni w towarzystwie Madonny i Love Sensation.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Hello there, I'm Marco.
8: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
9: Hello, Manila. We are the Cranberries.
10: Hey, Soul. It's Lars Ulrich from Metallica.
11: Hi, I'm Ellie Goulding.
12: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet at Muzyczne Radio.
13: Czas już wrócić do naszego wtorkowego notowania topowej 40 w Muzycznym Radiu. Jesteśmy na pozycji numer 27. Tu wita się z nami kolejne polskie znakomite nagranie. Aż trudno uwierzyć, że to dopiero jego pierwsza piosenka. Jasiek Piwowarczyk, Hal Houston.

Bardzo letnie i bardzo orzeźwiająca piosenka Cakes i Coca-Cola to nagranie za nami, ale cały czas oczywiście z nami na Hitplanecie i to wydaje się być dość długi jeszcze scenariusz, żeby to nagranie było z nami na Hitplanecie, ponieważ z dnia na dzień coraz wyżej, a dziś dokładnie z miejsca 31 wędruje na miejsce 26, a my nie zwalniamy i lecimy z kolejnym miejscem. Miejsce 25 zajmuje wyjątkowa wczoraj nowość Dub Dogs. Oni robią takie coś, biorą znane piosenki i odświeżają je i nadają im o wiele szybszy beat, szybsze tempo i taki bardziej klubowy wymiar. Jeszcze niedawno na Hitplanecie byli z piosenką How Does It Feel, czyli odświeżonym klasykiem z lat 80. Piosenką Blue Monday, a już teraz ich najnowsze wydawnictwo to piosenka Stolen Dance. Oczywiście to odświeżone nagranie od zespołu Milky Chance. Utwór swój debiut miał w roku 2013. Już wtedy stał się wielkim hitem, a już teraz za sprawą Dub Dogs powraca. No i na Hitplanecie radzi sobie świetnie, to nawet można powiedzieć mało powiedziane. Z miejsca 34 wczoraj startował, a dziś już na 25 pozycji.

0: Miki, oczywiście piosenka Beautiful Freaks. Świetny refren, który na pewno pozostaje na długo w pamięci. A ten utwór tak się wydaje, że chyba długo pozostanie z nami na Hitplanecie. Dziś miejsce 24.
1: Tak, totalnie nowa i przebojowo odlotowa jest tylko Hitplaneta.
0: Dokładnie, przebojowo odlotowa, a teraz będzie przebój, bo Billie Jean, ale w totalnie nowej wersji Vendat.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: This is Rihanna.
4: Hey everyone, this is Mons Samuel.
5: Hello Poland, it's Katy Perry here.
6: Hey guys, my name is Sam Walker.
7: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lost Frequencies i Live It All. To właśnie nagranie, które przed chwilką polecaliśmy Wam, a polecaliśmy Wam je dokładnie na miejscu 22. Już za moment znajdziemy się równo w połowie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania, ale zanim lista, to jeszcze czas zaglądnąć do naszych wtorkowych premier, a tu czeka na nas bardzo ciekawe nagranie. Nagranie popowe, które jest również pełne mroku, a mówi się o tej artystce, że jest to nadzieja indie popu. Jak będzie, tego się dowiemy już niedługo, ale Days, bo o niej mowa, wydała kolejne nagranie. Tak jak już wspominaliśmy, jest to pop, ale z nutą mroku. Coś z indie popu również ma, ale dajcie koniecznie znać, czy takie dźwięki przypadną Wam do gustu. Dopiero dziś premierowo pojawia się piosenka Crush.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: SARS-a, czy będziemy się pamiętać? Już na pewno na zawsze zapamiętamy to nagranie jako tegoroczny wakacyjny hit. A na Hit Planecie dziś pamiętamy o tym nagraniu równo w połowie naszego spotkania na miejscu 20. Już za moment usłyszymy się na miejscu 19, a tam usłyszymy się właśnie z Deep End i If It Ain't Us.
1: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Yo, B. Gates. Yeah, hi, Sir Marlon Rudet.
3: Just going to Margaret.
4: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
5: How are you? I'm Nelly Furtado.
6: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Co to za niespodziewane połączenie? Machine Gun Kelly połączył siły z Wiz Khalifą. To są naprawdę bardzo dobre informacje. Ich wspólne nagranie Girl Next Door to właśnie teraz polecaliśmy wam w muzycznym radiu. Utwór pełen takich marzycielskich melodii, no i który zdecydowanie przywołuje wspomnienia o tych ciepłych wakacyjnych nocach i czasie spędzonym wspólnie z przyjaciółmi. Girl Next Door to jest utwór, który na Hitplanecie zajmuje miejsce 18, a my tuż przed miejscem 17 polecamy wam bardzo słoneczne dźwięki prosto z naszej poczekalni. Piosenka Sola.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni Polski już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend. A zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
5: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
4: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
6: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
4: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
3: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
4: Popularny wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
8: Po godzinie 19:00 z naszej muzycznej poczekalni proponujemy Wam nagranie Dagny Rain oraz Why Stone You Would You Love Me Anyway.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: 11 minut po godzinie 19, Muzyczne Radio. Jesteśmy cały czas z wami, cały czas jesteśmy na Hit Planecie. Zostało nam jeszcze 14 bardzo mocno ocenianych dziś propozycji, plus jeszcze jedna premiera, dlatego nie zwalniamy i pędzimy już z miejscem 14. Tu wita się z nami Moa Kane, Nobody Else.

ten utwór spokojnie może wybrać się na największe festiwale, bo jest po prostu świetny. Hard to be Humble, Mikolas and Trips. To nagranie, które na pewno ma szansę na podium hit planetarne. Dziś te szanse już przepadły, ale nic straconego. To jest nagranie, które polecamy Wam na pozycji 13, ale tak jak już wspominaliśmy, to jest utwór, który naprawdę ma szansę, żeby pojawić się na podium. A żeby tak się stało, to oczywiście przypominamy, że wystarczy zagłosować na naszej stronie muzycznaradio.pl. Możecie zagłosować na każdy hit na Hitplanecie, ale nie musi to być koniecznie pozytywna ocena. Możecie też dać kciuk w górę, jeśli uważacie, że dana piosenka już powinna pożegnać się z Hitplanetą. A my jeszcze się nie żegnamy. 18 minut po godzinie 19 patrzymy na miejsce 12. Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
2: Hey, hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm Jean.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lovely.
9: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
12: And we are Electric Lady Lab.
13: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Męskie granie orkiestra, piosenka tańcza w składzie tegorocznej orkiestry Igor Herbut z alia Vito Bambino. Jest to polskie nagranie, bardzo wysoko dziś notowane na Hitplanecie, bo na miejscu 10, ale dobra informacja jest taka, że jeszcze wyżej czeka na nas jakiś polski hit. Ale zanim te wyższe miejsca, to jeszcze czas na moment zaglądnąć do naszych premier. Została nam już ostatnia z dzisiejszych, bardzo przyjemne nagranie. Anabel Englund i Midnight Calling.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. To jest utwór, który dziś opuszcza miejsce 16 i leci w górę bardzo szybko na miejsce 8.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 7. Tu wita się z nami dziś Alexino i French Kiss.

0: Yearbook i Babylon to jest jego letnia propozycja. Utwór, który już spokojnie można mówić jest hitem tegorocznych, rozpoczynających się dopiero niedługo wakacji. My patrzymy na miejsce piąte, tutaj Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Na miejscu czwartym Gibbs, Ego for Money, Ostatni dzień lata. No i po tym świetnym polskim nagraniu sprawdzimy, co dziś dzieje się na podium.
1: Najnowsza lista w Polsce.

Ostatni dzień lata. Tytuł dość dziwny, patrząc do okoliczności, bo lato się dopiero rozpoczęło. No ale w sumie, poznając takie nagranie na początku lata, już faktycznie w ten ostatni dzień lata można po nie sięgnąć i nawet zaśpiewać sobie refren. Gips, ostatni dzień lata, to nagranie na miejscu czwartym. Czas już na finał naszego dzisiejszego hit planetarnego spotkania. Na miejscu trzecim dziś będziemy polecać wam piosenkę Moonlight, Leon i Marcus and Martinus. Nieco wyżej Blanka, po raz pierwszy na podium. Bardzo taneczne nagranie o równie tanecznym tytule Dance to This. No i na zakończenie naszego dzisiejszego lądowania na hit planecie nagranie, które już raz na miejscu pierwszym było. Wise i Memories. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze hit planetarne spotkanie. Na kolejne spotkanie z dawką hitów zapraszamy was już jutro po godzinie 17, a ja dziękuję wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
1: Czas na wiadomości.
5: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
6: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
5: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
7: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
5: Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów. O zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
8: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
5: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
9: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
5: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.
1: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Na początku kwietnia bieżącego roku bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu uległ 27-letni Michał. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała. W stanie ciężkim znalazł się na oddziale intensywnej terapii. Michał dał się poznać jako wrażliwy na ludzkie problemy człowiek. Nie odmawiał wsparcia każdemu, a szczególnie osobom starszym. Teraz przed mężczyzną długotrwała i kosztowna rehabilitacja. Pomóżcie Michałowi i jego rodzinie pokonać przeszkody, które nagle pojawiły się przed nimi. Oto adres do wpłat. Pomagam.pl Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal. Pomagam.pl. Zrzutka dla Michała na rehabilitację Jolanta Dal.
0: Autopromocja.
4: Muzyczne radio.
12: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
4: na 105,8,
12: 106,7
4: i 90,9 FM
12: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
4: i w naszej aplikacji na całym świecie.
12: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: A żeby być dokładnym, to już drugi dzień kalendarzowego lata. Patrząc przez pryzmat godziny, to nawet już i wieczór, a nie dzień. Ale tak jak widać za oknami, godzina wcale nie przeszkadza, by było pięknie i słonecznie. Dokładnie tak jak w utworze Boba Marleya. Patryk Łosica, dobry wieczór. Jak zawsze zapraszam Was na najbliższy czas w naszym towarzystwie. Muzyka jest już naszykowana. Mam nadzieję, że Wy również. Ale zanim zaczniemy, jeszcze przed nami blok informacyjno-premierowo-ogłoszeniowy, który rozpoczniemy od kolejnego wydania Dżemu Mydła i Powidła, czyli naszej mini giełdy ogłoszeń. Jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, zamienić, to czekamy na Was pod numerami telefonów 757-646-646 albo z końcówką 645.
2: Autopromocja.
0: Dżem Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
1: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Jesteśmy na antenie?
3: Ej, mam do sprzedania kampera Fiat Ducato 1993 rok. Mhm. I bardzo fajnie wyposażony, wszystko sprawne. No prawie, pompka nie chodzi o duwikacji. I jeszcze Volvo XC60, mhm. 2008 rok, czarny, jasna skóra. I no, 2.4 diesel. Więcej informacji pod numerem 509.
1: Tak.
3: 390,
1: 950.
3: Dziękuję, pozdrawiam muzyczne.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy Pana również i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: Witam, Marek Zieleni Góry.
1: Witamy.
4: Sprzedam Volkswagen Natura na 2,7 rok, 2 litry diesel.
1: Jakby można było trochę radio ściszyć.
4: 17, koła zapasowe, 15 pasujące do Passata, Audi. Mhm. No i jeszcze mam Nissanka 1.5 w dieslu, 2.6 rok. Więcej pod telefonem. 692.
1: Tak.
4: 100. Mhm. 358. Zdrowia życzę.
1: Również zdrówka, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór. Tutaj się nie udało, spróbujemy tutaj. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
5: A dobry wieczór, witam, Adrian ze strony. A ja ten Nikup jest w zona szwalby. W różnym stanie może być. Interesuje mnie taki sprzęt. Mogę się zamienić za inny motor z PRL-u. Oraz kupię czeskie, polskie, niemieckie sprzęty również w różnym stanie. Silniki, koła, ramy mnie interesują oczywiście też. I stare kaski. A mój numer telefonu to 506
1: tak.
5: 193 i 720. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Pozdrawiamy Ciebie również. No i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
0: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
1: I witamy kolejną osobę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jednak chyba się nie udało. Przejdziemy w takim razie do ogłoszeń. Pierwsze z nich, kupię samochód Renault Twingo pierwszej generacji. Jest to Adrian i mój numer telefonu 663-318-300. Jeszcze raz numer telefonu 663-318-300. I witamy kolejnego słuchacza. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opel Insignia z 2013 roku. Diesel, kombi, 140 koni. W kolorze czerwonym, auto użytkowane przez kobiety, także jest zadbane, wszystko sprawne. A drugie ogłoszenie, sprzedam kawalerkę w Świeżawie po kapitalnym remoncie, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i kolejną osobę witamy. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, a ja bym kupił jakiś ciągnik rolniczy, typu jakiś Ursus C328, C330, 340 lub taką typową, tą naszą 60. Stan ciągnika jest mi obojętny, czy będzie na chodzie, czy nie na chodzie. I mój numer telefonu 731
1: tak.
7: 847 430. Dziękuję.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam. Mam do sprzedania działkę pod siedlisko w miejscowości Nowogrodziec. Działka ma 11 ary, jest w kształcie trapezu, nieogrodzona. Więcej informacji pod numerem 725 725
1: tak.
8: 900, przepraszam, 737.
1: 737.
8: Dziękuję.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
9: Dobry wieczór.
1: Jesteśmy na antenie, witam.
9: A ja mam do sprzedania siano w kostkach. Mhm. I mój numer telefonu 601
1: tak.
9: 199 032. Dziękuję.
1: 032. Dziękujemy, pozdrawiamy i witamy ostatnią osobę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy. No i przechodzimy do części muzycznej. Wielu z was chciałoby kupić różne rzeczy, a Zofia Alaja postanowiła kupić bilet, no i

Jeśli pytacie, co dobrego u Feliksa Jena, Luny i zespołu One Republic, to odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie u nas w ciągu kilku najbliższych minut. Kolejne spotkanie z Music News startuje na dobre. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Felix Jen łączy siły z cenionym na całym świecie artystą popowym Omarem Rudbergiem w singlu Siren. Płynny, pełen emocji, elektropopowy utwór powstał z myślą o długich letnich nocach i imprezach na dachach budynków, łącząc charakterystyczną elektroniczną produkcję Felixa Jena z ciepłym i urzekającym wokalem Omara. Utwór Siren zachowuje idealną równowagę między wrażliwością i energią parkietu. Numer rozpoczyna się spokojnie i nastrojowo, stopniowo rozwijając się dzięki melodyjnym wokalom i swobodnemu rytmowi, by ostatecznie przerodzić się w chilloutowy elektroniczny hit, który już możecie usłyszeć na falach muzycznego radia. Teraz dobre wieści z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Luna zapowiada premierę Fairy Pop. Album ukaże się lada moment i będzie najbardziej ambitnym oraz najbardziej osobistym projektem w dotychczasowej karierze artystki. Powstały w całości za granicą materiał prezentuje zupełnie nową jakość, zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym, otwierając nowy rozdział w twórczości Luny. Fairy Pop to świat zbudowany na pograniczu współczesnego popu, wyobraźni pełnej magii i filmowej estetyki. Album łączy chwytliwe melodie z rozbudowanymi historiami, tworząc spójną opowieść o marzeniach, miłości, iluzjach i odnajdywaniu własnej tożsamości. To właśnie na tym wydawnictwie Luna po raz pierwszy w pełni prezentuje swoją nową, artystyczną tożsamość. Music News. Music News prawie na koniec, koncertowo. Po wielkim sukcesie trasy Escape to Europe Tour 2025 i wyprzedanym koncercie w Łodzi, zespół One Republic wraca do Polski w ramach From Europe with Love. Już 30 czerwca One Republic wystąpią w Tauron Arenie Kraków. Grupa ponownie zachwyci polską publiczność swoim energetycznym show pełnym największych przebojów, wśród których na pewno nie zabraknie takich piosenek jak choćby Apologize, Sunshine Ain't Worried czy Counting Stars. Ryan Tedder i jego przyjaciele na koncercie w Krakowie 30 czerwca. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które lądują już na falach muzycznego radia. Wspomniani przed momentem Felix Jen i Omar Rudberg z nagraniem Siren, Loke i Vision z utworem Weekend i Cedric

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w Ergonie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. A na początek dobre wieści ze Szklarskiej Poręby. Bez opóźnień przebiega tam rozbudowa oczyszczalni ścieków. Obecnie realizowany jest trzeci, ostatni etap inwestycji, która zakończy się wiosną przyszłego roku, mówi kierownik oddziału KSWiK w Szklarskiej Porębie Marcin Kierowicz. Oznacza to także koniec przykrych zapachów, które doskwierają turystom i mieszkańcom.
3: Z obecnych 2000 metrów sześciennych oczyszczalnia zostanie rozbudowana do 4000 metrów sześciennych i maksimum 7000 metrów w okresach, powiedzmy, intensywnych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. Będziemy w stanie przyjąć dobowo taką ilość wody. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Obecnie mamy już oddane do eksploatacji 2 osadniki wtórne, nowy reaktor biologiczny. Mamy już przygotowaną do eksploatacji stację higienizacji i granulacji osadów. Mamy wyprodukowaną już pierwszą partię granulatu, która poszła do certyfikacji i po uzyskaniu certyfikacji będzie można już sprzedawać jako produkt kamieniczny. Tak będzie się nazywał po certyfikacji i będzie do wykorzystywania rolniczego.
0: Muzyczne radio.
2: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wystosowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie osób, które miały być zamieszane w ustawianie milionowych przetargów. Wśród oskarżonych jest Bogdan S., były prezes Wałbrzyskiego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
4: Jak wyjaśnił mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera, chodzi o ustawianie przetargów na produkcję i montaż instalacji do przetwarzania odpadów. Tu specyfikacja przetargowa miała być pisana wyłącznie pod tylko jedynego producenta. W sumie w procederze poza producentem wzięli udział pracownicy jeszcze 4 komunalnych zakładów z terenu całej Polski, w tym właśnie z Wałbrzych. W sumie akt oskarżenia dotyczy 11 osób, w tym 2 byłych już pracowników MZUK Wałbrzych.
5: Był wniosek o tymczasowe aresztowanie tych 2 pracowników, którzy tutaj z tej spółki, tutaj prywatnej, która wykonywała, która uzyskiwała te korzystne rozstrzygnięcia przetargów, ale sąd wówczas nie uwzględnił tego wniosku aresztowego, znając, że no nie ma potrzeby stosować z uwagi na bardzo obszerny zakres zabezpiecznego materiału dowodowego. Także w tej chwili obecnej wszystkie osoby odpowiadają z wolnej stopy i nikt jeszcze w tej sprawie nie był skazany. To będzie po prostu po przeprowadzeniu tego postępowania sądowego zapadną w tej sprawie wyroki.
4: Oskarżonym grozi od kilkunastu miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: I na koniec plaga szopów praczy. W gminie Krotoszyce w powiecie legnickim. Zwierzęta wieczorami podchodzą pod domy, wchodzą na posesje i atakują drób. Samorząd apeluje do mieszkańców o ostrożność i zabezpieczanie odpadów i jedzenia.
6: Mieszkańcy przyznają, że szopy są coraz mniej płochliwe.
7: A może być agresywny. Jeszcze tym bardziej, jeżeli będą gdzieś przy nim w okolicy młode, to lubi zaatakować. Jest tego bardzo dużo, zresztą co się rozmnaża.
6: Inni podkreślają, że na razie zwierzęta wzbudzają ciekawość, ale ich liczba szybko rośnie.
8: Przy drodze spacerowały, cała rodzinka przechodziła przez drogę. Zatrzymaliśmy się z zaciekawieniem, z dzieckiem oglądaliśmy, ale na razie wzbudzają zainteresowanie. Ale myślę, że jak ich będzie coraz więcej, no to będzie problem coraz większy.
6: Jak mówi wójt gminy Krotoszyce, Wojciech Woźniak, mieszkańcy coraz częściej zgłaszają niepokojące sytuacje.
9: W ostatnich dniach pojawiły się szopy, które no tutaj sobie śmiało poczynają i podchodzą pod gospodarstwa domowe. Mieszkańcy wyczuli jakiś lęk, obawę, stąd też zadzwonili do gminy i tutaj jest prośba właśnie moja do mieszkańców, aby nie wystawiać jedzenia, aby kosze ze śmieciami były gdzieś w zagrodach, w miejscach trudno dostępnych, aby chronić zwierzęta domowe przed tymi agresywnymi zwierzętami. No jak nie będą mieć jedzenia, nie będą mieć pokarmu, to wtedy się wyniosą.
7: Jak będzie głodne, to ich kurę złapie i zje. Także no, wszystko jest możliwe. Ktoś miał gdzieś tam w garażu otwarty, jakieś tam miał orzechy czy inne rzeczy, to potrafi wybrać, wyjedzą.
9: Były widziane w kilku miejscowościach duże skupiska, duże grupy szopów, które chodziły właśnie w grupach. Zwierzątka są miłe, ale za pazurkami mają. W związku z tym no, należy na nie uważać.
10: Problem gangów szopich w gminie Krotoszyce nie jest wyjątkiem. Krzysztof Strynkowski, Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki w Opitgowie Raczkowa, gmina Legnickie Pole. Tak naprawdę wszystkie nasze okoliczne gminy mają już ten problem, mniej lub bardziej widoczny. Ta populacja krotoszycka, powiedzmy, już zaczęła się nie mieścić może tak dobrze, spokojnie, poza wioską. Weszły te osobniki do wioski i kapnęły się, że tutaj jest Eldorado. No i jak jest Eldorado, no to proszę bardzo, no to są gangi szopy.
6: Samorząd zapowiada rozmowy z kołami łowieckimi w sprawie ograniczenia populacji zwierząt. Kontaktowano się także z azylem dla szopów we Wrocławiu, jednak obecnie nie ma tam już wolnych miejsc. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
11: Autopromocja.
0: Premiery.
11: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
11: Pop. Dance. Rock. Dance.
0: Elektro.
11: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
11: Tylko w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
0: Festiwal Hit

0: Świętujemy!
1: Przedsmak wakacyjnej edycji naszego programu. No i gwarantuję wam, że mimo tego, że zachód słońca tuż, to nie zabraknie go nam w najbliższym czasie. Patryk Łasica, witam i zapraszam, a spotkanie tworzą Dubdog Z i How Does It Feel?
0: Festiwal hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Rok 95, Mark Morrison i Return to the Mac, a my teraz powróćmy do współczesności. Przywita nas bardzo przebojowy duet, będzie to Tiesto w towarzystwie Olivii Sebastianelli. Przed nami Don't Lose Your Head, czyli nie strać głowy, no i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

Alan Walker i Fangs, Heartbreak Melody, czyli melodia złamanego serca. No i jeśli ktoś faktycznie ma złamane serce, to ja mam na to antidotum, odrobinę elektrofunky.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Fala gorąca zbliża się do Polski. Pierwsze uderzenie już jutro. Polskie tenisistki i tenisiści szykują się do Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
3: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
2: Mówi analityk XTB, rozmawiał z nim Wojciech Kowalik.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
2: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
2: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje Polaków. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służby w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą jutro pokazać nawet 36 stopni. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej, deklarując gotowość do dalszych rozmów, przekazał rzecznik MSZ Ukrainy Jorge Tychyj i podkreślił, że do opinii publicznej docierają przede wszystkim krzykliwe nagłówki, ale jak zapewnił, równolegle toczy się spokojna praca dyplomatyczna, mająca na celu opanowanie takich sytuacji kryzysowych. Rzecznik MSZ przypomniał, że w ciągu ostatniego 1,5 roku wykonano ogromną pracę, aby uregulować wszystkie kwestie, odblokowano poszukiwania i ekshumacje, wznowiono działalność Kongresu Historyków. Rzecznik ukraińskiego MSZ wezwał również, żeby nie zapomnieć, że Ukraina i Polska są sojusznikami, którzy mają wspólnego wroga Moskwę. Na odbywającej się w tym tygodniu w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy kraj ten będzie reprezentować jednak nie prezydent, a premier Julia Swerydenko. To pokłosie konfliktu i odebrania przez Polskę orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, po tym jak on nadał nazwę bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu są Iga Świątek, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak. Przemysław Pozowski.
4: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena French i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do 4. rundy.
5: Obroniłem punktów. Myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
4: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
2: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę. Festiwal hitów w Muzycznym Radiu.

0: Silk and Sugar vs. Madonna Music albo legendarny Józek. Wszystkich słuchających Józefów pozdrawiamy, no i płyniemy dalej. Mamy 9 minut po godzinie 21, to jest Muzyczne Radio i Festiwal Hitów, a na horyzoncie spotkanie z SN Tracks, 3, 2, 1 i Ignition.
1: Festiwal Hitów w Muzycznym Radio. Tego słucha się głośno.

0: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: I to nie byle jaki, bo przywita nas Armin van Buuren i Destination.

Chlorfield Light Game Over, no ale moi drodzy, nic bardziej mylnego, bo gra się dopiero rozpoczyna. Za 25 minut słyszymy się w strefie 79, a przed nami Pornostar.

0: radio. Tego słucha się głośno.
1: No i skoro to festiwal hitów, to hit za hitem lecieć musi. Skoro było Damę Ungir, to czas na Espresso Macchiato.

0: Radio. Tego słucha się głośno.
1: Hey, we're Lucas and Steve. Are you listening to Hits Festival on Muzyczne Radio?

0: znanym paśmie.
1: Tylko w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: Pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłuskich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją, z powodu małej liczby porodów, będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądzioka.
5: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym, ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w imieniu Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
6: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
5: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
7: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstępny przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
5: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
4: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności 3. po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
8: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
4: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów w tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.

0: Vincenza Cher, Love and Understanding, czyli miłość i zrozumienie. To wszystko na naszych falach, a na zegarach wybiła właśnie godzina 22, dokładnie 9 minut po godzinie 22, a to oznacza, że otwieramy wrota do strefy 79. Patryk Łasica, witam wszystkich gotowych, no i wyczekujących już pewnie na kolejną podróż przez genialne dekady XX wieku. Dziś mamy wtorek, 23 dzień czerwca, przede wszystkim Dzień Ojca, no i wszystkich słuchających ojców pozdrawiamy i dziękujemy, bo w większości przypadków to właśnie wy kształtowaliście nasz gust muzyczny. No i do tych wspomnień dziś powracać będziemy nieraz, szczególnie, że jest was naprawdę sporo, tak samo jak sporo się pojawia propozycji. Pozdrawiam wszystkich obecnych i zebranych na Facebooku, bardzo miło was widzieć. No i ruszajmy dalej, bo czas ucieka, muzyka nam stygnie. Na horyzoncie Spandau Ballet, Only When You Leave.
1: Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.

0: Jednocześnie Rick Astley, który w tym roku zaskoczył wszystkich swoim powrotem. No i teraz również pozytywnie się zaskoczymy, zmieniając klimat i spełniając muzyczne życzenie Mateusza. Usłyszymy ogromny przebój do Zakochania, jeden krok z repertuaru Andrzeja Dąbrowskiego. Nie tylko wielkiej gwiazdy polskiej estrady, ale przede wszystkim genialnego perkusisty jazzowego. W połowie lat 60. grał w legendarnym zespole Polish Jazz Quartet, dokładnie tym samym, w którym na saksofonie grał Jan Ptaszyn-Wróblewski, a w klawisze fortepianu uderzał nikt inny jak wirtuoz, genialny wirtuoz Wojciech Karolak. No i dziś, 23 czerwca, mija kolejna rocznica śmierci tego wybitnego pianisty. No i zadedykujmy ten utwór właśnie jemu. Graj nam pięknie na górze, panie Wojciechu.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: Tak uważał Andrzej Dąbrowski, no ale Dostojewski by powiedział, że nie tylko jeden krok. Uważał, że dwoje mądrych osób nie może się zakochać, że przynajmniej jedna z nich musi być idiotą. No oczywiście to z przymrużeniem oka, ale coś w tym jest, bo ciężko mówić o rozsądku w takich sytuacjach. I to właśnie też jest piękne, że miłość sobie z rozsądku po prostu kpi. Mamy 27 minut po godzinie 22, płyńmy dalej, no i na horyzoncie powiew wakacyjnego powietrza. Przywita nas Solid Base i Sunny Holiday.
1: Strefa 79.

0: Throw your hands in the air, jednocześnie Flip the Script. Wspaniały klimat zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych lat 90. Bardzo charakterystyczne brzmienia wówczas się tam zaczęły kluć, tak jak powstało wiele hip-hopowych legend. No przykładowo Snoop Dogg. A jeśli jeszcze go nie znacie, to opowie on o sobie sam, a dokładniej zarapuje. Przed nami Who I Am, What Is My Name?
1: Strefa 79.

Davina Jones singing to you, dooby-dooby-doo, no i to wcale nie Scooby-Dooby-Doo, a scatting, czyli technika śpiewu jazzowego. Jazz to w ogóle bardzo ciekawy gatunek, bo idealnie pokazuje nam też, w jaki sposób nasze niedoskonałości mogą stać się naszymi największymi atutami. Szczególnie jeśli zaakceptujemy tę słabość, no i po prostu zaczniemy ją akceptować w codzienności. Dokładnie tak było w przypadku Johna Scatmana, który miał ogromne kompleksy ze względu na to, że po prostu się jąkał, ale właśnie to jąkanie stało się jego bramą do sukcesu.

No i tak oto, proszę Państwa, nieśmiały, niepewny siebie facet, który się jąkał, jąkaniem podbił parkiety na całym świecie. To był John Scatman. Mamy 13 minut do godziny 23, a na horyzoncie Enrique Iglesias. Ojemy.

No jak Metallica coś zagra, to nie ma mocnych. Ciężkie gitarowe brzmienie, jedna z ikon hard rocka metalu. No ale wszystko gdzieś się to kiedyś zaczęło i to bez prądu, dużo wcześniej, na legendarnych rozdrożach, gdzie podobno sam Lucifer nastroił gitarę Roberta Johnsona, no i dał mu nadludzkie umiejętności w grze na instrumencie. I to właśnie on był pionierem bluesa, gatunku, który jest ojcem niemalże każdego innego gatunku wykształconego po roku 1910. Dziś także Dzień Ojca, no i dla wszystkich słuchających ojców niech zagra teraz Breakout, a dokładniej zagra 20-kilkuletni Dariusz Kozakiewicz, a zaśpiewa Tadeusz Nalepa.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

grupa 2 plus 1, no i jednocześnie propozycja utworu od naszej słuchaczki Doroty, którą pozdrawiamy. Czerwone słoneczko. No, w niedzielę to dosłownie będzie czerwone. 37 stopni w cieniu, to można zauważyć w prognozach. Robi wrażenie i czytam sobie też wasze komentarze i muszę dorzucić coś od siebie, bo dzisiejsza data, 23 dzień czerwca, to właśnie ten dzień, kiedy niemiecka fabryka hitów, czyli grupa Boney M, wydała swój trzeci absolutnie potężny album Night Flight to Venus, czyli Nocny Lot na Wenus. No co prawda jeszcze tego we Freetime nie ma, jeszcze, ale proponuję tak w zamian popłynąć wspólnie rzekami Babilonu. Przed nami singiel, który otwierał ten wspaniały krążek.

mise au point sur toi. Alors pour toi, pour moi,

Edwin Collins, który zapewnił nam idealną migawkę klimatu lat 90., a to było A Girl Like You. No a teraz, moi drodzy, czas na propozycję od Piotra, który oprócz utworu przesyła także uściski z jeleniogórskich cieplic. Pozdrawiamy Cię i dziękujemy, a w strefie pojawią się Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

The more you live, the more you love. Coś w tym jest, że im dłużej się żyje, tym bardziej się kocha, ale często jest to także miecz obusieczny, no bo w drugą stronę może to zadziałać tak samo skutecznie. To był A Flock of Seagulls, czyli Stado Mew w strefie 79. No a teraz do naszego radiowego portu wpłynie propozycja od naszego słuchacza Artura, którego pozdrawiamy. No i posłuchajmy Send Me an Angel i Scorpions.

Schiller i Ru, czyli cisza, najważniejsza część muzyki, tak mówił sam Wolfgang Amadeusz Mozart. Patrzę na zegar i widzę, że kilka minut dzieli nas od zmiany dnia w kalendarzu. No i bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Patryk Łasica, spokojnej, udanej nocy Wam życzę, no i do usłyszenia przy następnej okazji.